bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

na czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią.

może mi nadajemy na tych samych falach, nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

SK Opole. Ain't no hesitation.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
2: Kolejny trudny poranek w domach maturzystów, na ulicach na razie błogi spokój, na mapach pogodowych maj 27 stopni ma być w Opolu, od jutra chłodniej, a w czwartek ma popadać, a temperatura spadnie na 17 stopień, ale przymrozków nawet zimni ogrodnicy już nie przyniosą.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane, producent trawy w rolce, trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawca został aresztowany, a prokuratura wszczęła śledztwo. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska w niemieckiej Saksonii. Dwie osoby zginęły, trzy są ciężko ranne, a poszkodowanych mogło zostać ponad 20. Kierowca pojazdu został zatrzymany, gdy znajdował się jeszcze w pojeździe. Obecnie przebywa w areszcie policyjnym. Był w pojeździe, gdy przyjechała policja. A mówiła Zuzan Lubke, rzeczniczka policji w Lipsku. Do zdarzenia doszło na deptaku w samym centrum miasta. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury, a to po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
4: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
3: A dziś maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki. Nie jeden, a co najmniej trzy bobry żyją w morskim oku. To nowe ustalenia przyrodników. Zwierzę zadomowiło się w tej części Tatr 5 lat temu i teraz zauważono, że założyło rodzinę.
5: Ściął mi ostatnio, bo tam jest duża rodzina, taką miodłę, która 200 lat już miała. Kilka jest następnych nadciętych, no i tak się nie śmiejemy, że pamiętały zabory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł bóbr i dał im radę, nie?
3: Mówił leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski, co zauważają przyrodnicy, bobry w Tatrach świetnie przystosowały się do zimowych warunków.
1: SK Opole News.
2: Dorota Sań, kto zatruł wodę w Komorzynie pestycydami? Prokuratura nie postawiła jeszcze nikomu zarzutów. Problemy zaczęły się 18 kwietnia po chwilowej przerwie w dostawie. Ponad 7200 maturzystów z Opolszczyzny zmierzy się dziś z matematyką. To dopiero drugi dzień maturalnego maratonu. Potrwa do 30 maja, a wyniki będą dopiero w lipcu. Budowa na Złotej idzie zgodnie z planem. Późną jesienią nowa duża dzielnicowa świetlica ma być gotowa. Będzie tam nie tylko sala spotkań, ale i biblioteka, klub osiedlowy i filia NCPP.
6: Jankes i Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: Do pracy, rodacy, i to bez żadnych wymówek.
9: No bo jak chce się, to się da się. No a w kongresie na przykład w Stanach Zjednoczonych jedna z pań weszła na mównicę z dzieckiem na rękach.
8: To może Jankes by przyprowadził Kubusia, swojego synka. A jak Kuba nie wstanie, to niech przyjdzie z Jimim, z psem.
9: No to dajcie znać, gdzie pracujecie i czy moglibyście przyjść z dzieckiem.
8: Albo psieckiem. 664-402-302, no i ten messenger, tam jest głośnik, ikonka, mikrofonu, bla bla bla. Czekaj, wydaje mi się, że Jankes już biegnie z Kubą. Kuba!

0: Faithless też zabrało dziecko do pracy, bo to Bebe. Bebe razem z nim, Bebe Rexa. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy się z wami oczywiście i zastanawiamy się z samego rana, czy chodzicie do pracy i to takiej pracy, do której można zabrać dzieciaka.
0: Bo podobno da się do każdej. W Stanach Zjednoczonych babka normalnie w kongresie USA weszła na mównicę z dzieckiem na rękach. Co prawda zaraz pojawił się pomocnik, który to dziecko przejął,
1: o, dodajmy ale... również, że było to niemowlę. Takie malutkie i śpiące, więc pani nie mogła się go pozbyć.
2: I przejął to dziecko inny kongresmen, to tak tylko dodam.
1: Tak, to było miłe z jego strony.
0: Wyobraźcie sobie, jak zlasowany mózg musi mieć dziecko, które na przykład zostałoby zabrane do polskiego Sejmu.
2: Od razu z miejsca, koniec!
1: I głosowanie na dwie ręce. No dobra, to czekamy w takim razie na informację od was. Jakie zawody są razem z nami i czy do waszej pracy można byłoby zabrać dziecko?
3: Cześć, Eska. Ja na co dzień pracuję w żłobku, więc moje dziecko odnalazłoby się tam idealnie. Natomiast z psem to bym się zastanawiała, czy wolałby być na sali i bawić się z dziećmi, czy jednak zapachy żłobkowej kuchni bardziej by go nie przyciągały.
1: Zapachy żłobkowej kuchni.
4: Ja tylko chciałbym zdementować, to nie jest kubka mojego synka.
0: Nie wiem, jak ona pachnie, ale...
4: No pachnie właśnie, o to chodzi. No.
1: Właśnie chciałam się zapytać, po czym poznałeś, ale spoko.
4: Ale słuchajcie, po szparagach zawsze jest tak...
1: Oj,
4: przepraszam.
1: Smacznego!
4: A mój synek lubi szparagi.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
0: No to dajcie znać, do jakiej pracy wstajecie, gdzie pracujecie i czy dałoby tam radę zabrać dzieciaka? No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: fajna, taka delikatna, poranna. No przecież nie Taylor Swift, tylko Jadzia.
1: Dzień dobry. Poranny? Brasowanie.
2: Ale wczoraj słyszałem, jak ładnie Janek Pirowski ciebie zapowiada. Jedyna gwiazda.
0: Jedyna czy
1: zachodząca
0: jedna?
1: Zachodząca chyba gwiazda.
2: Każda, pod każdym względem. Dobra, przeglądamy prasę, prasujemy, patrzymy, co się dzieje na świecie i na naszym polskim rynku, oczywiście.
1: Trochę zapomniana gwiazda, czyli Kinga Rusin,
2: tak jest,
1: która

0: pomarańczy.
1: Trzymamy.
0: Co zrobiła świeżo upieczona mama Andziax?
2: No.
0: To influencerka, tak, jedna z najpopularniejszych w naszym kraju. Na jednym z ostatnich filmów w internecie widać, jak serwuje przyjacielowi lody.
3: Mhm.
0: Lody. No, ciepło jest. Lody, uwaga, ze swojego mleka.
3: Swojego mleka.
0: Swojego prawdziwego mleka.
3: Maczynego.
0: Ze środka.
1: Kiedyś było takie powiedzenie: wyssać coś z mlekiem matki. Teraz to nabiera nowego znaczenia.
0: No tak.
1: Smacznego.
4: Prasowanie tylko w Radiu SK.
3: To co, komuś kawki z mlekiem?
2: Aha.
1: Dziękujemy.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: 25 minut po godzinie 6. Dzień dobry raz jeszcze, dzień dobry.
1: Należy do tego grona szczęśliwców, którzy nie musieli pisać matury z matematyki.
2: Ja pisałem na ochotnika.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę, ja mogłem wybrać.
3: W ogóle po twarzy nie wyglądasz, jakby się miał liczyć.
0: No, możesz mnie zapytać z tabliczki mnożenia.
1: Dobrze, 5 razy 7.
0: Proszę bardzo, nie ma problemu, 35.
3: Ale wiecie, że to nie jest takie proste, wystarczy pójść na miasto.
4: Ile to jest 3 razy 3 razy 3?
5: 12. Nie. 24?
4: 3 razy 3 to ile?
5: 9.
4: A 9 razy 3?
5: To jest problem.
4: A 9 razy 2?
5: 32.
1: Ojej. Jakby
2: to się rymowało.
1: To ci, którzy potrafią liczyć, dzisiaj piszą matury. No i o tym wszystkim za moment Marcin Procki w newsach. Ja

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci.
2: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
0: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
2: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
0: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919.
7: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
8: Szukasz idealnego auta do pracy, na weekendowy wypad albo na wakacje? Wypożyczalnia samochodów iCar Auto ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. W iCar Auto wynajmiesz auto na korzystnych warunkach. Mamy elastyczne terminy, brak ukrytych kosztów i konkurencyjne ceny. Nie czekaj, odwiedź nas na iCar-auto.pl i zarezerwuj swoje auto online już dziś. iCar Auto, Wawelno, Dąbrowska 11. iCar Auto, wynajem samochodów na każdą okazję. Z iCar zawsze do celu.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
14: Kolejny bardzo ciepły dzień przed nami. Nasze termometry pokazują teraz niecałe 14 stopni. Maksymalnie zobaczymy na nich 27. Momentami jednak wiatr może przekraczać 40 km na godzinę. W nocy temperatura nie powinna spaść poniżej 18 kresek.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. Trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
12: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
15: 6.30, to SK News, Marcin Procki zapraszam, a na początek Stany Zjednoczone. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny niedaleko Białego Domu. Jeden z funkcjonariuszy Secret Service zauważył mężczyznę z bronią, zaczął go ścigać, wtedy padły strzały. Sytuacja jest już pod kontrolą, od dwóch dni trwa akcja gaśnicza na terenie lasu w okolicach Dźwiżyna pod Kołobrzegiem. Wczoraj pojawiały się punktowe zarzewia ognia, a ogień objął w sumie 22 hektary lasu.
1: SK Sport News.
15: Trzecia wygrana z rzędu Radomiaka w meczu 31. kolejki Ekstraklasy. Zespół z Radomia nie dał szans Lechii, z którą wygrał 3-1. Gospodarzy do wygranej poprowadził Abdul Tapsoba, który ustrzelił hat-tricka. Lechia nie dała rady nawiązać walki mimo gry w przewadze, a po tej kolejce jest tuż nad strefą spadkową. Radomiak awansował na 8. miejsce. A w La Lidze Sevilla próbuje ratować się przed spadkiem. Klub wygrał wczoraj 1-0 z Realem Sociedad. Dzięki temu zespół opuścił strefę spadkową, ale nie może być jeszcze pewne utrzymania.
4: Dzień dobry, witamy raz jeszcze wtorek.
11: Dzisiaj, ja cię kręcę. Słuch ci naprawili i ci wokal od razu podkręcili.
4: Może coś tam przewiercili się kawałek z daleko, rzeczywiście.
16: Dzisiaj zainspirowani babką z kongresu USA pytamy, czy do was do pracy dałoby się zabrać dzieciaka?
17: Siemanko, SK z rana, kierowca śmieciarki z tej strony. No oczywiście można by było dzieci zabrać na stopniach z tyłu. Pewnie byłaby duża frajda. Pozdrawiam.
11: Była taka jakaś rymowanka, dzieci śmieci, coś te sprawy. Mm-hmm.
16: To mama jak do mnie do pokoju wchodziła, jak kolegów zapraszałem zawsze, to też była jak te śmieci, taka zmieszana.
4: Ty mnie mama mówi do dzisiaj.

0: całym kraju 6.38, w Zakopanem również.
1: Majóweczkę.
2: O, mikrofon sobie włączę w majóweczkę. Wszyscy się zjechali do Zakopanego, tłumy podobno były i pojawiły się w internecie poradniki dla turystów właśnie zakopiańskich.
3: Jak rozpoznać prawdziwego oscypka? Ja niejednego oscypka miałam w ustach i przyznam szczerze, że nie wiedziałam, jak go rozpoznać. Bo okazuje się, że bacowie z Podhala radzą, że ser musi być twardy, sprężysty i ciężki, a nie miękki i gumowaty.
0: Ja kiedyś trafiłem na taki miękki gumowaty, też był dobry, ale to nie to, rzeczywiście.
3: Tylko chodzi właśnie o to, żeby się nie nabrać na rozmiar, bo mały, ale twardy oscypek jest wart więcej niż taki wielki, co się w rękach rozpływa. Mm-hmm.
2: Czy mógłbym jeszcze raz poprosić o powtórzenie, jaki musi być prawdziwy oscypek?
3: Twardy, sprężysty i ciężki.
2: To odpowiem ci słowami Michaela Scotta z The Office.
4: That's what she said.
5: Radio SK.
4: That's what she said.
6: Reklama.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: I po reklamie.

0: Sean Paul, Give It To Me, znany również jako Boomsy Boomsy Boom.
1: Dziękujemy ci bardzo.
0: Zagraj mi ten Boomsy Boomsy Boom. A to, no, to.
1: Tak,
0: to.
1: Za 10 siódma. Happy birthday to you,
2: Dominika. SK budzi w urodziny.
1: Dominika dzisiaj obchodzi urodziny, z którą się właśnie łączymy. Dzień dobry, witamy.
3: Od której
1: już na nogach jesteś?
3: Boże, od 6.
1: Bardzo dobrze.
0: Ona jest w trybie oczekiwania na telefon z radia i w końcu się udało. W końcu jesteśmy.
1: Pełna gotowość.
0: Dominika, żeby wszystkim wyjaśnić i rozwiać wątpliwości, ty dzisiaj działasz w trybie 1 z 10, czyli...
4: Proszę na siebie.
5: Tak jest. Jednym słowem, sama zgłosiłaś się do naszej porannej, eskowej, urodzinowej pobudki, więc my dzwonimy. Dzisiaj jest faktycznie 5 dzień maja. Chciałam ci serdecznie pogratulować, że właśnie dzisiaj postanowiłaś się urodzić, bo to jest dzień, kiedy mój tata również się urodził, więc no, sami no, fajni ludzie tego dnia się urodzili. Chciałam ci powiedzieć.
1: Brawo, brawo, no. Bravissimo.
5: Wszystkiego najlepszego. Dominika, my ci życzymy tego, żeby ten dzień był fajny, ale żeby do końca roku też było fajnie.
3: No, chciałabym, bardzo bym chciała.
1: A co robisz na co dzień, pochwal się?
3: Pracuję w sklepie spożywczym.
1: I co tam ciekawego w sklepie spożywczym?
3: O, kochany, dużo się tam dzieje.
5: A co macie?
3: No? Rzeczy. Czasami się zdarza, wiesz?
1: A co ostatnio ukradli z twojego sklepiku?
3: Wiesz co, nie udało się, ale chciał czteropak ukraść.
1: Czteropak?
5: A po czym poznajesz osobę, która będzie chciała ukraść?
1: Po oczach.
3: Po oczach, po rękach.
1: No po czteropaku, no wchodzi facet bez czteropaku, wychodzi z czteropakiem. A nie, no za szybko wyszło.
5: Dlatego Jakes nigdy nie ma przy sobie sześciopaku, żeby nikt go nigdy nie posądził.
0: Słuchaj, to żeby na zakupach było lżej następnym razem, no bo pewnie sama też coś kiedyś kupić musisz, urodzinowa stówka
3: no pewnie,
0: od nas
3: tak.
0: Wpada do kasy.
3: Elegancko.
1: Wszystkiego fajnego dla ciebie oczywiście. Niech moc będzie z tobą. No i co? No i froniemy dalej. To będzie piękny dzień. Zobaczysz.
3: Super, dzięki wielkie. Mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj
5: teraz. Oczywiście.
3: To pozdrawiam latki z 15 i rodziców z Węgrowa. I Równy.

0: Ed Sheeran i Shape of You. Za chwilę Eska będzie miała kształt kanistra do tankowania.
1: Za chwilę będziemy ogłaszać, ile dzisiaj paliwko będzie kosztować.
0: Tak jest, wszyscy staną pod dziedzińcem, wyjdzie Marcin Procki i ogłosi.
2: Cena za litr to... Za chwilę wniosek.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
26: Mam nadzieję, że wychodząc z domu wzięliście okulary przeciwsłoneczne, bo nasze niebo jest teraz praktycznie bezchmurne i tak będzie właściwie przez cały dzień, a nasze termometry pokażą 27 stopni. A na opolskich drogach już zaczyna robić się tłoczno, także uważajcie.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane, producent trawy w rolce, trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
23: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
27: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 27 noworodków ewakuowanych w środku nocy. To w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwie osoby są poszkodowane. W budynku doszło do dużego zadymienia. O szczegółach z Łodzi reporterski Andrzej Pinkowski.
28: Jak poinformowali mnie strażacy, największym wyzwaniem było ustalenie źródła gęstego dymu, który pojawił się między piętrami budynku. 27 niemowląt zostało przeniesionych z drugiego piętra na niższe kondygnacje. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu medycznego wymagały jednak pomocy lekarza ze względu na zawroty głowy. Okazało się, że doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji elektrycznej w wentylatorowni.
27: Delikatna akcja zakończyła się nad ranem, a dzieci wróciły już do sal. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Cisza na froncie ma nastąpić o północy z wtorku na środę. Ta decyzja to odpowiedź na działania Moskwy. Zawieszenie broni ogłosił wcześniej Władimir Putin, a to z okazji świętowania Dnia Zwycięstwa. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. To dziś na stacjach paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł i 49 groszy, a za diesla zapłacimy 7 zł i 31 groszy. Rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy obniżki zostaną utrzymane na czas wakacji.
0: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy recydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz.
27: Tłumaczył minister energii Miłosz Motyka. Program ceny paliwy niżej na razie obowiązuje do 15 maja.
1: SK Opole News.
2: Michał Przybyła. Most katedralny wkrótce może zostać wyremontowany. Oferty na wykonanie dokumentacji projektowej złożyły 3 firmy. Pod koniec maja ratusz wybierze najlepszą. Koncert Johna Portera w Opolu. To z okazji Dnia Miasta. Impreza startuje 15 maja i potrwa 3 dni. W sumie w programie jest aż 50 wydarzeń. 2,5 miliona złotych z budżetu województwa opolskiego zostanie przeznaczone na projekty marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. Pieniądze będą wykorzystane m.in. na rewitalizację terenów rekreacyjnych.
3: Dzień dobry, witamy raz jeszcze, pijemy kawkę we wtorek, 3 minutki po godzinie 7.
4: Jak to mówią, umiesz liczyć, licz na eskę. Dzisiaj matury z matematyki.
5: No i tak się zastanawiamy, czy ten wtorek to na plus, czy na minus u was.
4: Jak dwa minusy ktoś złapie, to będzie na plus, bo to też stara zasada.
5: No i oblałbyś, bo to byłby minus do kwadratu.
3: No i co? No.
4: 664-402-302 i Messenger. Wasz wtorek na plus czy na minus?

0: Hej, to SK, 8 minut po godzinie 7.
1: Dzisiaj matury, a po maturach idziemy na studia. I wtedy dopiero się zacznie. Słuchajcie, mam raport przed sobą.
0: Dzisiaj nie wszyscy pójdą.
2: Ale dobra, niech się
1: teraz
2: uda.
1: Będziemy liczyć, bo jest raport, który zatytułowany jest Student w pracy.
3: No, okej.
1: I polscy studenci liczą i mierzą wysoko. Na start chcieliby zarabiać, uwaga, 10 tysięcy złotych netto.
0: Bardzo dobrze. A są lepsi?
1: Co siódmy marzy o kwocie powyżej 20 tysięcy. Co, no. Kto zabroni marzyć, prawda? Ale rzeczywistość jest jednak brutalna, bo czytam dalej, że średnie zarobki studiujących, zaczynających to obecnie czwórka na rękę, czyli o ponad połowę mniej niż kwota, która daje im satysfakcję i te marzenia.
3: To skoro chcą dychę, a dostają czwórkę, to znaczy, że co miesiąc zarabiają 6 tysięcy doświadczenia.
1: To ja przyjdę później.

0: Zapraszamy na siódme wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Nasza ulubiona zabawa, nasza, wasza, wszystkich.
2: Kama?
3: Tak?
2: Jesteś proszona do odbierania telefonu.
3: Ależ oczywiście zapraszam. 664-402-302. Nasz numer telefonu znacie i lubicie i dzwonicie i o to właśnie chodzi. Siódme wygrywa, czyli odpowiedź na siódme pytanie, tak naprawdę pozytywne, dobre odpowiedź wygrywa. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i torba, butelka i jeszcze inne fajne eskowe gadżety mogą być wasze.
2: No to w takim razie, kogo witam, kogo goszczę na pokładzie tego statku? Dzień dobry.
3: Jeszcze go nie powiedziałam, żeby trzymać telefon przy uchu.
2: Tak,
3: zapomniałam
2: zawsze,
3: o tym powiedzieć.
2: Jak to mówisz, to potem jest idealnie.
4: Ale miało ładne połączenie.
3: No. Odbieramy od was telefony. Dzień dobry. Chyba Natal nie powiedziałam, żeby telefon przy uchu trzymać.
0: Trzeci samochód, teraz tramwaj. Czas na statek. Halo, halo. Odbieramy dalej. Dzień dobry, witamy. Tu Eska.
5: Halo.
3: Dzień dobry.
2: W końcu pięknie słyszana słuchaczka.
3: Jednak na kobiety można liczyć. Kochana, co to są kapary? Kapary to roślina, małe rybki zjadające na skórek z pięt, czy drink podawany z lodem?
5: Roślina.
2: Dobrze! To jest dobra odpowiedź.
0: Drugie.
2: Inaczej się nie dało, oczywiście kategoria przysłowia. Co robią nocą nogi? Ja wiem.
3: To jest trudne.
4: Ja wiem.
2: Ja też wiem.
4: Ja też. Pan wie?
2: No co?
3: Tak!
2: Nocą to się nogi pocą.
0: Czy to jest oczywista oczywistość?
3: No, nie wiem, chyba u ciebie.
0: Odkryte. Chyba, że są odkryte, to tak wtedy...
2: Uwaga! Jak nazywa się akcja, w której zabieramy słuchaczy na weekend za granicę, ale nikt nie wie, do

0: Jakby co, to zgłoszenia przez naszą apkę.
1: Polecamy, zapraszamy, oczywiście lecimy, nie wiemy gdzie, ale na pewno będzie fajnie. No i kolejna osoba, witamy, dzień dobry, halo. Tu SK, cześć, dzień dobry, jak masz na imię?
2: Witam, Bogdan.
3: Czwarte.
1: Bogdanie. Siła spokoju.
0: Bardzo dobrze, dzisiaj się to przyda, bo pytanie jest o maturę. Z jakiego przedmiotu pisana jest dzisiaj matura?
2: Polski matematyka.
1: No, przy tym nie musisz podpowiadać.
0: Przepraszam, się tak wygłupiłam.
1: No. On wie, on to wie.
4: A do kwadratu plus B do kwadratu równa się C do kwadratu.
3: Piąte.
1: Dziękujemy, to była Sanach.
3: To teraz dalej spokojne pytanie. Czego nie używa się w pantomimie?
2: Głosu.
0: To też dobra odpowiedź.
1: Bardzo dobrze. No to co, lecimy dalej?
3: Szóste.
1: Uwaga, szóste, czy Mata? Kojarzysz Matę, takiego artystę?
2: No, tylko ze słyszenia.
1: Słusznie. Czy Mata wystąpi w maju na PGE Narodowym, na stadionie?
2: Tak.
0: To jest dobra odpowiedź. I mamy zaraz po godzinie 8 dla was bilety na ten koncert, zgłoszenia na SKPL. Zapraszamy. Bogdan, to teraz coś wyzwaniowego dla ciebie.
3: Uwaga.
0: Siódme.
3: Siódme.
0: Ostatnie pytanie. Od odpowiedzi zależy to, czy wygrasz nagrody. Dźwiękowo, czyli bez używania słów, pokaż nam, jak się cieszyć, kiedy szef dzwoni i mówi na przykład: Krzychu, możesz już nie przychodzić dzisiaj do pracy.
3: Ale w ogóle możesz już nie przychodzić do pracy.
1: W ogóle. No zaliczamy, no dobra.
3: Bogdan!
0: Torba, butelka i dodatkowe eskowe gadżety lecą do ciebie, Bogdanie.
2: Dzięki.
1: Dziękujemy, Bogdanku. Wspaniały jesteś.
0: Bogdan, a czym ty się zajmujesz na co dzień?
2: Pilnie pracuję.
0: To mam nadzieję, że szef nie zadzwoni dzisiaj do ciebie.
3: Wszystkim po drugiej stronie głośnika życzymy, jak dorośniecie, bądźcie jak Bogdan.
5: Siódme wygrywa w radiu.

0: Tak ja byłem w wieku Oscara Cymsa, też tak śpiewałem.
1: Czyli przedwczoraj.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: A za chwilę z kolei Marcin Procki się pojawi. Uwaga, lekcja języka austriackiego. Powtarzajcie ze mną. Stefan. Horngacha.
1: To jest nie fair. Twoja mama jest germanistką. Ty masz to w genach.
2: Stefan wraca do kadry skoczków i o tym za chwilę.
0: Właśnie. Guten Morgen w serwisie. Morgen, guten.
2: Butem w mordę. Tak.

0: promocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny!
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
10: Zatłoczona już Piastowska, Oleska, Ozimska, ale też Budowlanych i Wrocławska w kierunku centrum. Na Krapkowickiej postoicie, jeśli jedziecie w stronę Niemodlińskiej. A na opolskich termometrach teraz 17 stopni, jeszcze o 10 kresek wzrośnie dzisiejsza temperatura.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. Trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
9: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: 7.30, zaczynamy newsy w Esce. Marcin Procki, zapraszam. Dramatyczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu. Funkcjonariusze starali się pomóc ofierze nożownika, wtedy jeden z postronnych mężczyzn przeszkadzał służbom i uniemożliwiał pomoc rannemu. Użyto wobec niego gazu pieprzowego. Stracił przytomność, której, jak informują służby, nie udało się przywrócić. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki. A jak poradził sobie z językiem polskim?
12: Raczej pozytywnie. Panie Tamasie, trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii.
11: A dziś matematyka, ale jak powiedział nam Pietuszewski, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą.
13: SK Sport News.
11: Stefan Horngacher wraca do polskich skoków. Austriacki szkoleniowiec będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. W ostatnich latach pracował z niemiecką kadrą, a wcześniej przez 3 lata prowadził Polaków. Potknięcie Manchesteru City na finiszu Ligi Angielskiej. Jego piłkarze zremisowali z Evertonem 3-3. W tabeli City tracą 5 punktów do prowadzącego Arsenalu Londyn i mają mecze zaległy. Do rozegrania zostały 3 kolejki.
14: W Radiu SK. 7.32 już teraz. Niektórzy dopiero wracają z majówki. Gratulujemy.
15: A niektórzy dopiero jadą na maturę z matematyki. Też gratulujemy.
16: No właśnie, więc zastanawiamy się, czy wy we wtorek widzicie plusy czy minusy?
17: No niestety, proszę państwa, ten wtorek ma tylko jeden minus, a mianowicie jest to brak plusów. Pozdrawiam.
18: Jak to mawiał mój dziadek, plusy zobaczysz na cmentarzu.

0: Co tak patrzycie na moje nóżki? No chodzą, chodzą, no ładnie gramy, no to chodzą. No,
1: jesteś jak ten nasz radiowy ojciec, który nas prowadzi, wiesz. My za tobą.
2: Patrujemy cię w
1: ciebie. Ty pierwszy, ty dzwonisz, ja mówię.
0: Raz, dwa, trzy.
2: Przed chwilą poza anteną rozmawialiśmy o tym, że Wiktor zbulwersował się ceną butów, które sobie chciał kupić.
1: No naprawdę.
2: Zatrzymał się na cenie 300, a teraz już jest 700. Masakra.
0: No bo jak kupisz sobie sznurowadeł, to będzie taniej.
1: No fajnie, dzięki. Ale... Bogaj powiedział, że dziecięce są tańsze.
2: Dokładnie.
0: Nieprawda, wczoraj byłem w sklepie.
2: Ale paradoksalnie chciałam ci powiedzieć, że to nie jest głupi pomysł, bo gdybyś miał drugie dziecko, masz jedno, to według tego, co pan Przemysław Czarnek proponuje, miałbyś na buty.
1: A co się znowu dzieje?
2: Przemysław Czarnek chce podwyżki 800+, ale dopiero od drugiego dziecka właśnie.
1: O cię proszę, to można tak zawołać.
3: Brawo! Brawo, minister Czarnek!
0: Ale to jeszcze raz ile?
2: 800+ ma być wyższe, ale dopiero od drugiego dziecka. Dobra,
0: tak, oby tego nie wypłacali przypadkiem w tych tokenach z Zonda Krypto.
1: Mi wystarczy, że będą wypłacali w butach.
4: Reklama. Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
5: To będzie ostatnia reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 8, a tutaj SK we wtorek 5 maja.
1: Marcelku, dzień dobry, bardzo się cieszymy, że jesteś. Ty mi powiedz, skąd ty bierzesz te imiona i nazwiska, co?
2: Widzisz tą moją głowę, łysą, rozczochaną? No. Stąd.
1: Ja cię kręcę, byłbyś najlepszym szpiegiem na świecie.
2: Tak jestem.
0: Dzisiaj Nosel w roli piętaszka Przemysława. Uwaga, pielgrzymka idzie!
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Dzień dobry, czy ja do pana Marka się dotelefonowałem?
5: Tak.
6: Kierowca, piętaszek Przemysław po tej stronie. Ja mam pana na liście autokarowej na pielgrzymkę do Medjugorji. To jest pan?
5: Tak.
6: Dobra, proszę pana, ja teraz muszę z panem ustalić, bo albo to będą Czechy, albo to będzie Austria. Będziemy chcieli skorzystać z depozytu na koszt kanistrów. Pan mi powie, gdzie pan chcesz, żeby później nie było problemu.
5: No raz ja rozumiem, tylko jeśli to jest 50 osób w autokarze i paliwo jest drogie, to jakby wyszło 20 zł więcej, to by pewnie to wyszło.
6: No właśnie nie, właśnie nie wyjdzie 20 zł więcej, proszę pani. No minimum po 150 zł tam i 150 z powrotem może wyjść. A jak my skorzystamy z depozytu i na korzyść, proszę pana, walizek damy kanistry z paliwem, no to wtedy nie dopłacacie nic.
5: Dobra, ja trochę jestem też zdziwiony sytuacją, bo jeśli tych kanistrów będzie tam, nie wiem, 10,
6: no
5: to jest, to nie wiem, czy zgodne z przepisami, czy to bezpieczne jest do końca.
6: Proszę pana, ja mogę wziąć do 12 kanistrów, jeżeli są te 5-litrowe. I teraz, jeżeli ja będę miał i kanistry, i walizki, ja nie pomieszczę ani jednego, ani drugiego.
5: No tak, ale pan nie mówi mi, że nagle tak paliwo zwariowało, że pan musiał depozyt taki załatwiać, bo my jeździliśmy co roku, no kurczę, ludzie. No.
6: Pan mnie dalej nie rozumie, proszę pana. Po to biorę kanistry, żeby mieć zabezpieczenie i nie kupować gdzie indziej drogiego paliwa.
5: Jak to ma wyglądać? Zostawiamy w depozycie i co później z tymi walizkami?
6: I te walizki czekają w depozycie, jak wracacie, zabieracie, a ja mam, proszę pana, kanistry z paliwem.
5: To po co walizkę brać?
6: Jak to po co?
5: No jak biorę z ciuchami walizkę i zostawiam w depozycie i nie mam walizki.
6: To proszę pana, możemy się domówić, że walizkę pan będzie miał do Słowenii. W Słowenii pan da do depozytu.
5: Dlatego nie rozumiem pana, jak mam walizkę brać do Słowenii i ją zostawiać w Słowenii na 6 dni czy na 8 i później ją zabierać. To po co ją mam brać?
6: Proszę pana, proszę pana, to może pan u Faustyny to zostawi.
7: Zostałeś na to wkręcony, spokojnie.
5: No to udało wam się, no nie.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: Nie ma, Noselku, w tobie takiej obawy, że na mieście, wiesz, ktoś cię znajdzie
2: w życiu,
0: w jakiejś ciemnej bramie?
1: Dlatego on się przebiera za każdym razem, jest kimś innym.
2: I na pielgrzymki jeżdżę, dlatego wszystko jest usprawiedliwione.
8: I codziennie ma inną koszulkę. Jak go poznasz?
0: Po zapachu, pachnie tak samo.
2: Po włosach.

0: Zara ósma, Zara Larsson na antenie Eski.
1: Zgadza się. No i Zara koncert Maty na PGE Narodowym.
2: Czyli Zara ma to.
1: To prawda. Zara pięć, ma to. Właśnie dzisiaj Mat ma też, na, jeśli chodzi o maturę. 5 plus 10?
2: 15.
3: Dużo,
1: 15 maja. Dużo maja, czyli wtedy 15 maja na PGE Narodowym Mata. Mata bilety?
3: Czy
1: nie ma to biletów.
3: Coś po polsku w końcu?
2: Tak. Dobrze, to ja poproszę zagrać dźwięk.
0: Uwaga. Dzwoni papuga.
2: Zaraz po godzinie 8 będzie mogła zadzwonić SK, żeby się udało, żebyście dostali od nas bilety na koncert Maty.
0: Przede wszystkim skakujcie na SK.pl i przekonajcie nas, że to właśnie wy jesteście największymi fanami Maty.
4: Jankes i Wiktor.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
18: Bardzo tłoczno już na opolskich drogach, no ale w końcu ósma na zegarach, więc nie może być inaczej. Zakorkowane uliczki przy placu Kopernika, ale też Oleska, Ozimska, Piastowska, Budowlanych czy Spychalskiego. 18 stopni teraz na naszych termometrach, maksymalnie dziś 27.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
19: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W piątek ma dojść do podpisania umowy pożyczkowej z programu SAFE. Przedstawiciele polskiego rządu zatwierdzą dokument wraz z członkami Komisji Europejskiej. Potwierdził to minister finansów Andrzej Domański.
20: Że w piątek ta umowa zostanie podpisana i te potężne środki najpierw w formie zaliczki, później w formie już kolejnych transzy będą do nas sukcesywnie trafiały.
19: A zaliczka z SAFE to około 6,5 miliarda euro z ponad 43 miliardów przyznanych Polsce. Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wycieczkowca. Wiem, że płynący nim Polacy czują się dobrze. Trzech pasażerów jednak statku zmarło, a chodzi o wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Nowe informacje o tym zbiera reporter eski Michał Rawa.
21: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U pięciu osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. zachowania. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
19: A za godzinę początek drugiego obowiązkowego egzaminu matematyki zapytaliśmy maturzystów, jak nastroje chwilę przed rozpoczęciem pisania testu.
10: Czułem się lepiej w polskim, a w matematyce się czuję trochę gorzej.
15: Kocham matematykę, będzie idealnie.
22: Mam nadzieję, że będzie dokładnie tak samo jak z polskim, że jednak będzie łatwiej niż się spodziewam.
19: Na jutro maturzystów czeka kolejny obowiązkowy egzamin język obcy.
23: SK Opole News.
18: Michał Przybyła. Ponad 7 tysięcy maturzystów z Opolszczyzny zmierzy się dziś z matematyką. Sprawdziliśmy nastroje absolwentów z opolskiego LO numer 1.
24: Spokojnie, właśnie zaskakująco spokojnie.
25: A bardzo dobrze, na spokojnie.
26: Zwykły sprawdzian, tylko fajny gajerek, zero presji.
18: A jutro kolejny zwykły sprawdzian z języka obcego. Do rzek i jezior na Opolszczyźnie trafiły setki tysięcy ryb. Polski Związek Wędkarski w tym roku wpuszcza do zbiorników szczupaka. Tylko do jeziora Turawskiego trafiło ponad 300 tysięcy młodych drapieżników.
23: Jankes,
27: Kama
23: i Wiktor.
28: Dziękuję Marcinowi. Marcin do nas jeszcze oczywiście wróci 3 minutki po godzinie 8.
29: No i zastanawiamy się, co tam u was słychać. Halo.
30: Halo, halo, Radio SK. Ogłaszam dzisiaj akcję wymiany opon z zimowych na letnich. Pozdrawiam.
28: A to gratuluję. Dobrze, że nie odwrotnie.
31: W ogóle to nie jest kwestia, czy zimowe, czy letnie, tylko ja co majówkę mam coraz większą oponę.
29: No i pytanie, kiedy wymienisz?
28: No właśnie, no i co?
31: Nie wymieniaj imienia opony na daremno.

0: No i ładnie doleciliśmy do 8.09 SK we wtorek, 5 maja.
1: To jest ostatni dzwonek, żeby wskoczyć na SK.pl i zgarnąć bilety na matę. Zaraz do kogoś zadzwonimy, więc ładujcie się jeszcze do formularza. Jeszcze jest ostatnia szansa.
2: No i zaraz również rozpoczną się matury o godzinie 9.00. Dzisiaj piszą matmę. Ale jak się okazuje, nie wszystkim matura jest potrzebna do szczęścia, bo są gwiazdy, które zrobiły naprawdę wielkie kariery, a nie zdały matury.
1: No właśnie, bo nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie gwiazdę, jak moja
2: przysłowie. Pani Edyta Górniak.
0: O. Na przykład, kto tam jeszcze?
2: Dawid Kwiatkowski.
0: Dawid też, nie?
2: No. To niemożliwe, nie zgorzowa. Agnieszka
0: okay. Kaja, to wiem, że Kaja tam gdzieś też tam coś tam chętnie bardzo. No. Maciek Maleńczuk, no można by tak długo jeszcze. Czy Książulo ponoć też nie ma matury.
1: U mnie ile kasiora ma? Jest w ogóle całkowicie odwrócona.
2: To znaczy?
1: Zdałem maturę, ale nie zrobiłem żadnej kariery.

0: Czy wszyscy są gotowi na to, że... Halo? Dzień dobry?
1: Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać.
2: Pewnie, że się uda. Dzwonimy. Numerek już nawet wykręcony jest i uzyskaliśmy połączenie z naszą słuchaczką. Halo, dzień dobry, witamy.
3: Halo, dzień dobry.
4: Jak do ciebie mówić? Antonina, Tosia, czy może
3: Tola.
4: Maturzystka?
3: Tola będzie dobrze.
4: Tola.
2: Panie i panowie, ty jesteś taka uchachana, przecież ty idziesz na maturę z matmy,
3: no
2: dziewczyno.
4: A jak wczoraj poszło?
3: Dobrze, w miarę dobrze, chociaż załamały mnie tematy rozprawki, ale można było się odnieść do maty, więc dałam radę.
0: Jak to? Na maturze z polskiego do maty się odwołałaś?
3: Oczywiście, że tak.
0: To co to był za temat i co napisałaś?
3: Mhm. No o tym, jak inni, jak, kiedy jest ważne kiedy ważne są spostrzeżenia ludzi dla nas.
2: Okej, to ładne, rzeczywiście.
4: A kiedy ty w ogóle matę poznałaś i jego muzykę?
3: Ja matę poznałam jeszcze przed 100 dni do matury, jak wychodziła epka jego na YouTube i na SoundCloud. I potem moja mama jest psychologiem w szkole w Warszawie i wybuchła wielka afera z pato inteligencją. I pozdrawiam moją mamę, bo wie, że teraz słucha, bo odwiozła mnie na maturę i tak właśnie to się kręci już.
2: Rewelacja, naprawdę okej. Okay. No dobrze, czyli wczoraj było dobrze, dzisiaj też będzie dobrze, rozumiemy.
4: No wczoraj było nadzieję. Podwójnie dobrze, bo wczoraj Tola miała jeszcze 18 urodziny do tego wszystkiego.
3: Troszka, tak było.
0: Kiedy ostatnie egzaminy? Kiedy kończy się ten twój maraton
3: 20
0: maturalny?
3: 20 maja.
2: To jeszcze chwila.
0: Ja nie wiem, czy ty możesz 15 iść na Narodowy.
3: Powinnaś siedzieć
0: w domu i się uczyć jeszcze.
3: Mama powiedziała, to już będzie ostatnio.
2: No dobrze.
3: Mama właśnie, mama pozwala.
4: To mamy dla ciebie bilety. Bilety na koncert maty na PGE Narodowy. Ale pod warunkiem, że będziesz najgłośniej śpiewać ze wszystkich.
3: Będę najgłośniej na świecie.
4: Tak też czuję.
2: Ale teraz będzie ci się lepiej szło na egzamin? Chyba tak, prawda?
3: Na pewno.
2: No, takie mamy turbo doładowanie od nas specjalnie dla ciebie, ale super. No
4: i
2: dobrze.
4: Czy mamy kciuki, nie ściągaj.
3: Dziękuję, nie będę, bardzo dziękuję.
5: Jankes i Wiktor.

0: 6 minut po godzinie 8. Czy mamy jakieś przecieki z matmy?
1: Za chwilę startuję, jeszcze nie. Mamy coś?
2: Oficjalnie mamy? Nic nie mamy.
0: Okej, no dobrze,
3: ale
0: nie mamy.
3: Czas możemy się przecież jakoś przygotować, prawda? Możemy jakąś ostatnią powtórkę sobie przeprowadzić.
1: W sensie matmy oczywiście, tak?
3: Mhm, jesteś gotowy?
1: Jesteśmy.
4: Ile milimetrów ma metr?
5: 10. Nie.
4: To centymetr. A metr?
5: 100.
6: 10 tysięcy chyba.
1: Dziękujemy.
3: A ile to 15 centymetrów?

0: 808 Shadow Towers Puerto Rico.
1: Autopromocja.
2: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Ta rata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
6: Szczyt komunikacyjny na opolskich drogach bardzo ciasno na Piastowskiej, Oleskiej, Ozimskiej, Wrocławskiej, Katedralnej, na Habrów czy na Plebiscytowej. A przed nami piękny, słoneczny i ciepły dzień. 27 stopni pokażą dziś maksymalnie nasze termometry. W nocy notować mamy w okolicach 18.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
7: 8.30, to jest Kanius. Marcin Procki. Zapraszam. Uderzenie Straży Granicznej i Skarbówki w mafię tytoniową. 18 osób zostało zatrzymanych. Przez ich działalność Skarb Państwa mógł stracić nawet 640 milionów złotych. Wszyscy zatrzymani są podejrzani o produkcję i handel nielegalnymi papierosami oraz posiadanie składników do wytwarzania narkotyków. Rząd zajmie się dziś bonem senioralnym. Bon ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65 rok życia. A w Rzymie rusza kolejny tenisowy turniej WTA 1000. Iga Świątek grę w nim zacznie od drugiej rundy, a jej pierwszy mecz zaplanowany jest na piątek. Wcześniej, bo w środę swoje spotkania rozegrają Magdalena Fręch i Magdalinet.
8: Jaka i Wiktor. 28 minut do godziny 9. Matury. Ach!
9: Patrzę też w kalendarz. Dzisiaj jest Światowy Dzień Higieny Rąk. Wiecie co? Właśnie mi się przypomniało, że ja jeszcze mam parę baniaków z tym płynem z Orlenu.
8: Po pandemii, tak?
9: Tak. Ojej, kiedyś człowiek kupował, nie wiedział, co to będzie. W garażu schowałem i stoi.
10: Oby się nigdy nie przydały. Błagaj, obiecaj na antenie, że nie wpadniesz na pomysł, żeby się tego napić.
9: Nie wolno. To bardzo dobrze felgi się tym czyści.
8: A jednak już kombinuję. No, bardzo dobrze.

0: To tobie kama.
1: Houdini? Mm. O, kama trzyma formę cały czas, ale Houdini. Przed chwilą, jak zrobiła sobie zdjęcie w studiu, to wyszło takie niewyraźne. Musisz
2: chyba te
1: takie...
2: Ale dalej Houdini.
1: Te tabletki żółte brać.
3: Wziąć, no. Tak, chyba tak.
2: 22 tak, minuty tak. I będzie z nami godzina dziewiąta we wtorek, 5 maja. Na plus czy na minus? Jak jest dzisiaj z waszym wtorkiem, który dopiero się rozpoczyna?
4: Mój wtoreczek chyba jednak na podwójny minus, bo nie dość, że mam rybę, co zapewne słychać, to jeszcze szykuję się na wyrwanie ósemki chirurgicznej, więc to będzie totalny minus, ale jednak z dwóch minusów wyjdzie plus, bo później nie będzie mnie nic bolało i będę mogła w końcu założyć aparat na zęby, co da mi w sumie prosty, ładny uśmiech.
5: Mi usuwano wszystkie moje 4 ósemki, moje zęby mądrości, to też oczywiście wiele tłumaczy.
1: To słychać na antenie.
5: Prawda jest taka, że w życiu nie myślałam o tym, że dzięki temu będzie super, bo będę mogła w końcu nosić aparat. Ja myślałam tylko o tym, że wow, będzie super, bo będę mogła jeść lody do woli. Jankes,
6: Kama i Wiktor.
1: Przypominamy, że po wyrwaniu 4 ósemek otrzymujemy 4 miejsca na 4 ziarenka popcornu do przechowywania.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
6: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
7: I gdzie w tym wszystkim jest pan?
6: Tylko w TEB, liceum i technikum.
7: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
6: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
7: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
6: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
7: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
6: Nauka i fan. Zawsze razem.
8: TEB, liceum i technikum. Opole. Ulica Krakowska 45-47.
9: I po reklamie.
10: Pascal.

0: Kalifornia.
1: Zgadzam się na zewnątrz, ale na zewnątrz będzie Kalifornia dzisiaj ładna pogoda, cieplutko, przyjemnie.
2: Polandia. Jestem wzruszony, słuchajcie.
0: Dawaj.
2: Jestem naprawdę głęboko wzruszony, bo wiecie, że ja lubię sobie na szczupaki pojechać.
3: Tak.
2: Porzucać wędeczką.
3: Tak.
2: Pospinningować.
1: Ty jesteś najlepszym tutaj rzeczywiście nie rybakiem, a wędkarzem z nas wszystkich.
2: Właśnie jak Bogaj dzisiaj powiedział rybak, to aż mnie zatrzęsło.
4: No bo łapiesz ryby, a nie wędki.
3: Rybak w sieci.
2: Banda ignorantów, no. Słuchajcie,
3: no.
2: Powiem ważny komunikat mam do przekazania. Od majówki mamy w Polsce nowy, szczupakowy rekord Polski!
3: Bardzo się cieszę, to jest naprawdę informacja, która zmieniła moje życie, ponieważ nie znałam poprzedniego rekordu, to pozwól, że poznam obecny.
2: Największy złowiony szczupak w kraju od teraz ma 133 centymetry. Złowił go pan Piotr Sobierajski. Zdjęcia obiegły internet, ja tylko dodam, że poprzedni rekord, to jest wyczyn, był niepobity przez 50 lat. Nikt nie potrafił złapać takiego szczupaka. Od 1970 roku nie mieliśmy większego.
1: Ja tak patrzę na zdjęcie pana Piotra i muszę wam powiedzieć, niezłe bydle.
3: No, ryba też niczego sobie.
5: Jankes i Wiktor.
2: Panie Piotrze, pan się nie przejmuje, naprawdę, to jest banda ignorantów, jeszcze raz to powiem.

0: Nie, no właśnie myć ręce. Dzisiaj dzień higieny rąk przypominamy w kalendarzu. Myć, myć, myć.
1: Ale dzisiaj również matura z matmy. Za momencik rozpoczynają maturzyści. Ja trzymam kciuki za wszystkich rodziców, żeby dali radę. Pamiętajcie, będzie dobrze.
0: Profesor Hany do nas doszedł. Dzień dobry.
2: Rafał Wilczur, myślałem, że powiesz. Dzień dobry.
3: My się Państwo, za chwilę profesor Wilczur.
0: My od radia się odejmujemy, a Hany się za chwilę doda do anteny.
1: Tak. Ale na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania mamy specjalne przesłanie od pani Jadzi, specjalnie dla was maturzyści. Trzymajcie się tam mocno.
4: Pani Jadzia wie najlepiej.
5: Matura z matematyki to nic. Zobaczycie, jak ciężko będzie złożyć mak drapa w czasie poniżej 1 minuty.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: To będzie ostatnia reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
12: Ciągle sporo aut na opolskich drogach, jednak z każdą minutą powinno robić się coraz spokojniej. Póki co jednak wciąż gęsto na Oleskiej, Ozimskiej, Piastowskiej czy na Książąt Opolskich, a nasze termometry pokazują teraz niecałe 2 dyszki, maksymalnie dzisiaj 27 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane, producent trawy w rolce, trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
20: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przed maturzystami ważna chwila. Właśnie rusza matura z matematyki na poziomie podstawowym przed jednym z liceów w Bełchatowie. Reporter SK Rafał Różycki. Rafale, jak wyglądały tam te ostatnie minuty?
21: Właśnie zamknęły się drzwi do sal. Przed chwilą biały tłum maturzystów zniknął w korytarzach. Jedni gorączkowo sprawdzali wzory, inni postawili na całkowity spokój.
22: Wiem, że wszystko będzie zaliczone, więc to jest najważniejsze.
23: Trzeba być pozytywnie nastawionym.
22: Będzie dobrze.
21: Teraz pod szkołą zapadła charakterystyczna cisza przed zdającymi 180 minut walki z funkcjami i geometrią.
20: A jest to egzamin obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Nie stawił się do odbycia kary, jest poszukiwany listem gończym. Policja szuka Pawła Kozaneckiego, adwokata skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem w 2021 roku. O wypadku stało się głośno, gdy adwokat nagrał i opublikował w internecie film, w którym nazwał samochód ofiar trumną na kółkach. Ma do odsiedzenia 1,5 roku więzienia. Liczą straty i załamują ręce. Mowa o sadownikach z gminy Łącko koło Nowego Sącza. Przymrozki zniszczyły tam kwiaty na jabłoniach i czereśniach.
24: Czereśnia w tym roku ucierpiała praktycznie 100%. Owoce się wykształtowały, to jest wszystko przemarznięte, to wszystko będzie opadało.
25: Wiele kwiatów i pąków jest po prostu uszkodzonych. Będzie się wiązało z dużym spadkiem produkcji.
20: A kolejnym problemem plantatorów jest brak opadów.
26: SK Opole News.
27: Klasyczne motocykle znów przejadą przez Opole. To będzie przejażdżka, by zachęcić mężczyzn do zadbania o swe zdrowie psychiczne i fizyczne. Impreza odbędzie się 17 maja podczas Dni Miasta.
28: Będziemy podróżować ulicami miasta, ale na niskich prędkościach. Będziemy się, można powiedzieć, tak lansować na mieście.
27: Mówi organizator imprezy, meta tego lansu na placu Kopernika. Mieszkańcy powiatu nyskiego mają ostatnią szansę, by zgłaszać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego. Mogą to zrobić tylko do czwartku, a do wydania w tegorocznej edycji jest 350 tysięcy złotych.
2: Było o tym, że na maturze mogą być funkcje. Moją funkcją jest grać wam hity na czasie tak, żebyście mieli dobry nastrój i usłyszeli to, co lubicie najbardziej. Jeżeli jesteście fanami Alvaro Solera, który dzisiaj zagra w Krakowie koncert, to na rozgrzewkę jego hit. 9:00, Michał Hanczak, witajcie.

Zawsze mówię, że najpierw kawa, potem sprawa i trzeba dobrze rozpocząć każdy dzień pracy, więc ode mnie w ramach takiego pobudzacza, takiej muzycznej kawy Womanizer to Britney Spears na antenie Radia SK. 18 minut po 9, super by było, jakby Britney Spears wróciła do koncertowania, no ale na razie mamy dla was inny koncert. Harry'ego Stylesa, który już za kilka dni wystąpi w Amsterdamie i wy możecie być tam razem z Radiem SK. Fundujemy wam bilety na koncert, przelot, nocleg, a i w ogóle mnóstwo fantastycznych wrażeń. Nasza słuchaczka Kinga już sobie zapewniła taki bilet, ale w tym tygodniu trwa nowa rozgrywka. Znowu szukamy największego fana bądź największej fanki Harry'ego Stylesa w Polsce. Wirowski i Pawełek codziennie po południu odpytują was z wiedzy, między innymi na temat tego wokalisty. Wczoraj pojawiła się na antenie Magda, która walczyła o bilety dla swojej chrześnicy. Ta chrześnica jest wielką fanką Harry'ego. Magda zdobyła 2 punkty w tym quizie. Czy dzisiaj ktoś będzie lepszy i będzie o krok bliżej do wyjścia?

0: Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
1: Esko.

0: Wake Me Up, budzimy się wspólnie w Radiu SK, chociaż pewnie już niektórzy dawno na nogach. Za chwilę Lady Gaga się pojawi na antenie Radia SK, a ja sobie oglądam zdjęcia z Met Gali, która w Nowym Jorku się odbyła dzisiaj w nocy. Lady Gaga też tam była. To jest ta gala, która słynie z bardzo oryginalnych kostiumów. No i rzeczywiście pojawiło się tam mnóstwo sław. I Beyoncé, i Katy Perry, Heidi Klum przebrana za żywą rzeźbę, a wszystko dlatego, że w tym roku takim tematem przewodnim miała być moda jako sztuka i rzeczywiście gwiazdy ubrały się jak dzieła sztuki albo w dzieła sztuki wręcz. To wszystko w internecie oczywiście możecie sobie zobaczyć. No faktycznie moda potrafi być sztuką, chociaż wiemy, że w codziennym życiu ta codzienna moda to bardziej na sztuki, a jeszcze częściej to skarpetki w wielopaku, prawda panowie? Radio
1: SK. Reklama.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz idealnego auta do pracy, na weekendowy wypad albo na wakacje? Wypożyczalnia samochodów iCar Auto ma dla ciebie wszystko, czego potrzebujesz. W iCar Auto wynajmiesz auto na korzystnych warunkach. Mamy elastyczne terminy, brak ukrytych kosztów i konkurencyjne ceny. Nie czekaj, odwiedź nas na iCar-auto.pl i zarezerwuj swoje auto online już dziś. iCar Auto, Wawelno, Dąbrowska 11. iCar Auto, wynajem samochodów na każdą okazję. Z iCar zawsze do celu.
8: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: 5 minut zostało nam do godziny 10, a to Eben i Hollow, jedna z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że nie zaczęły się żadne problemy na maturze z matmy. Trzymamy kciuki za maturzystów, oni tam piszą, a my możemy trochę tą matmą się też zająć. Czy w waszym życiu ta matma jakoś się przydaje? Czy na przykład zdarza wam się mnożyć problemy, albo na przykład pełnicie jakieś ważne funkcje, a może macie jakieś inne skojarzenia matematyczne? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK, tylko o procentach może niekoniecznie, bo jest wcześnie. A po godzinie 10 opowiem wam też o naszej dzisiejszej akcji, która nazywa się Matura z Maty.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Ha, i nie ma lipy.
9: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
9: No i nie ma lipy, no.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
14: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
15: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
14: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
16: Ten zabójca nie popełnia błędów.
14: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
22: Już zdecydowanie luźniej zrobiło się na opolskich drogach, choć sporo aut jeszcze na Spychalskiego, Piastowskiej, Budowlanych i Wrocławskiej w kierunku centrum, a nasze termometry pokazują teraz 21 stopni, maksymalnie dzisiaj 27. W nocy temperatura nie powinna spaść poniżej 18.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
5: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności dramatu w Warszawie. W mieszkaniu znaleziono zwłoki, nie żyje też mężczyzna, który tam mieszkał. Policjanci dostali wezwanie do jednego z mieszkań na ulicy Powązkowskiej.
19: Nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi, więc wezwano straż pożarną z wysięgnikiem i w trakcie wjazdu wysięgnikiem na wysokość trzeciego piętra z innego okna, znajdującego się po drugiej stronie mieszkania, wyskoczył mężczyzna.
5: Mówi nam Elwira Kozłowska z policji na Żoliborzu, 68-latek mimo reanimacji zmarł. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mężczyzna celowo wyskoczył przez okno, nie próbował uciekać. Straż Graniczna i Skarbówka rozbiły mafię tytoniową. Przez jej działania Skarb Państwa mógł stracić 640 milionów złotych. Funkcjonariusze weszli jednocześnie do 40 miejsc, zatrzymali w sumie 18 osób. A nawet 10% Polaków ma objawy sugerujące astmę. Ta liczba może być jednak niedoszacowana. Tak twierdzi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Dziś Światowy Dzień Astmy.
23: Bywa osób z alergiami. W niektórych miejscach już połowa społeczeństwa ma dodatnie testy. Palenie tytoniu sprzyja rozwojowi astmy. Życie w atmosferze bogatej w alergeny, na które jesteśmy uczuleni. Otyłość.
5: A kluczowe znaczenie ma jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia i przestrzeganie zaleceń lekarzy.
21: SK Opole News.
22: Michał Przybyła. 50 atrakcji przygotował ratusz z okazji Dni Opola. Impreza startuje w przyszły piątek i potrwa do niedzieli. Będą wystawy, strefy zabaw dla dzieci, warsztaty dla młodzieży, zawody sportowe, taniec i koncerty. Gwiazdą tegorocznej imprezy będzie John Porter, walijski muzyk, kompozytor i tekściarz. W przyszłym tygodniu ma zakończyć się remont ulicy Podgórnej w Opolu. Drogowcy układają bruk na ostatnim odcinku w rejonie skrzyżowania z ulicą Sępołowską. Póki co kierowcy muszą je omijać.
24: Kto z was kiedyś imprezował przy Insomni Faithless? Będzie można sobie to trochę powspominać, ale w bardzo odświeżonej, nowoczesnej wersji od BB Rex New Religion. Na dobry początek tej godziny hitów na czasie ode mnie. We wtorek 5 maja. Tu Hanczak 2 po 10.

sam, szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękne.

0: To Metzner na antenie Radia SK. Za kilka chwil inne bardzo fajne młode dziewczyny, które debiutują, można powiedzieć, na antenie Radia SK, czyli zespół LOR. Wszystko jedno, wszystko źle. Ja mam nadzieję jednak, że maturzyści napiszą wszystko dobrze. Matura z matmy trwa. Za kilka chwil zdradzimy wam, na czym będzie polegała matura z maty. Śledźcie nas w naszych socialach i słuchajcie uważnie Radia SK, dowiecie się, jak zdobyć bilety na koncert maty na Narodowym. A tymczasem ja was, dorosłych, już po maturze pytam, jak ta matma na co dzień w waszym życiu się przydaje i jakie twierdzenia rzeczywiście weszły w taką prozę życia. No to kto na ochotnika się zgłosi na Messengerze Radia SK z głosówką?
1: Cześć, to może ja.
0: Proszę,
1: to ja z matematyką zawsze byłam pod górkę i do tej pory liczę pieniądze. I zawsze mam za mało. Zawsze. Zawsze jestem na minusie.
0: No dokładnie. Jakby nie liczyć, zawsze tak wychodzi. Nie rozumiem też tego twierdzenia akurat. No to jeszcze Marek?
2: No ja w sumie tej matematyki to codziennie używam, no bo codziennie liczę na to, że szef podejdzie i powie, słuchaj, dostaniesz podwyżkę albo jakąś premię.
0: Powiem ci, Marek, tak. Jednym z takich działów matmy jest rachunek prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo, że stanie się to, o czym powiedziałeś, jest marne. I malutkie. Karol G za chwilę.
3: To promocja.
4: Światowa supergwiazda.
5: Laureat Grammy.
4: Ikona pop.
5: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
6: Hi, this is Harry Styles.
5: Harry Styles powróci.
7: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
5: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
7: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
5: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
7: Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
8: Eska.

0: Jak dobrze, że ja jestem z tego rocznika, który nie miał obowiązkowej matmy na maturze, bo to byłby horror. Nicki Minaj i Starships na antenie Radia SK. Matura z matmy trwa, ale my mamy też maturę z maty. O właśnie, już słychać, że mamy jakieś tutaj fanfary na dobry początek. Mati fuczyło na łączach. Mati, opowiadaj, o co chodzi z tą maturą z maty, gdzie ty jesteś, co ty robisz?
1: Chciałbym powiedzieć, że jest już po 10.30, a to oznacza tyle, że o tej porze ja już z matury wychodziłem, ale osoby, które piszą maturę teraz, tutaj, pod liceum imienia Batorego w Warszawie, jeszcze tego nie robią, a to oznacza tyle, że chyba byli i są z matmy lepsi niż ja.
0: Okej, okay. No tak, to jest takie znane dosyć liceum Batory w Warszawie, znane też ze względu na matę.
1: No właśnie,
0: czy matura z maty jest powiązana z biletami na matę na Narodowym?
1: Chciałbym powiedzieć tak, ja jestem Mati, mam bilety na matę i stoimy pod liceum Maty. Wszystko się zgadza, mamy podwójny bilet do oddania na koncert Maty, który już 15 maja w Warszawie. No i właśnie, ale żeby go zgarnąć, jako że trwa matura z maty, no to trzeba odpowiedzieć na kilka matematycznych pytań. Mam tutaj pytania, mam zadania, mam tablicę, wszystko mam, wszystko jest przygotowane, trzeba tylko odpowiedzieć.
0: Podglądajcie w socialach, ale jak ktoś ma blisko, no to wcale może nie trzeba być maturzystą, żeby zdać maturę z maty. Trzymamy za was kciuki bardzo mocno. Mati, być może się jeszcze dzisiaj usłyszymy, a na pewno zobaczymy w socialach, a za kilka chwil w Radiu SK Sombre Homewrecker.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie pachnie bzem. Czy wy też uwielbiacie ten zapach majowy? No i nareszcie pachnie hitem, bo to Igor Herbut z Alia Vita Bambino, czyli nowy hymn męskiego grania w Radiu SK przed godziną 11. Za chwilę newsy i Marcin Procki, który je przedstawi. Ale wcześniej jeszcze bardzo ważny breaking news od Amelki.
2: Hejka, ja właśnie wyszłam z matury z matematyki. Ogólnie to jestem dobrej myśli i trzymajcie kciuki.
1: Na pewno będzie doskonale. Gratulujemy napisania matury z matmy. Jest to wyczyn.
3: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń. Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Hej, Opole! W końcu masz coś, co pasuje do twojego charakteru. I choć rozmiar jest mini, to zamieszanie maxi. Mini Cooper. Bo życie jest za krótkie na nudne samochody. Nowy Mini Cooper może być twój już od 850 zł netto miesięcznie. Odwiedź nasz salon przy ulicy Wrocławskiej 143 lub umów się na 24-godzinną darmową jazdę testową i przekonaj się, że małe auto w niskiej cenie to wielka wygoda. Zadzwoń do Mini Sikora Opole. 32 6 milionów.
4: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
5: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
4: A jaką to szkołę wybrałeś?
5: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
4: No tak, konkretne podejście.
6: To dobra opcja. A co z maturą?
5: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
6: No przecież ta szkoła, o której myślałam.
4: W tym temacie jesteśmy zgodni.
7: TEB Liceum i Technikum. Opole. Ulica Krakowska 45-47.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
18: Słonecznie i ciepło, tak? W skrócie można by opisać pogodę w Opolu. 24 stopnie teraz na naszych termometrach, maksymalnie dzisiaj zobaczymy na nich 27 stopni. W nocy notować mamy w okolicach 18, ja spałem już przy otwartym oknie.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane, producent trawy w rolce, trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
19: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zwarcie instalacji w wentylatorni. To prawdopodobna przyczyna zadymienia w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano noworodki, dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu miały zawroty głowy i potrzebowały pomocy lekarza, mówi Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi.
20: W związku z tym, że zadymienie pojawiło się na drugim piętrze, była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
19: A po sprawdzeniu powietrza maluchy wróciły już na swoje sale. Pojawiają się pierwsze apele o oszczędzanie wody. Mieszkańcy na przykład na Mazowszu mogą zauważyć słabsze ciśnienie w kranach, a lokalne władze zwracają się z prośbą,
9: żeby przestali podlewać ogródki, żeby nie wykorzystywali wody do zupełnie innych celów.
19: Mówi nam wójt gminy Bielsk z powiatu płockiego Józef Jerzy Rozkosz. Susza hydrologiczna najbardziej dotkliwa jest na Mazowszu oraz w zachodniej części kraju. A wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu tych drużyn padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00, a jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG. Tu przed tygodniem Paryżanie wygrali 5-4.
16: SK Opole na czasie.
18: Michał Przybyła. Jeśli chcielibyście obejrzeć coś ambitnego, to wpadajcie do Meduzy, a tam przedpremierowo zobaczycie Miłość w czasach apokalipsy. Jest to historia mężczyzny, który ukrywa przed bliskimi depresję. Możecie też wybrać się na ostatnią sesję w Paryżu w roli głównej laureatka Oscara Jodie Foster. Jest to błyskotliwy kryminał psychologiczny, a Kwiecień to z kolei film łączący realizm społeczny z body horrorem. Za to w opolskich Heliosach dziś drugi rewanżowy ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Arsenal podejmie Atletico Madryt. Pierwszy gwizdek o 21:00.
15: Dwie minuty po godzinie 11:00. Mam nadzieję, że humory dopisują, a ja za chwilę zagram, żeby były jeszcze lepsze. Zokaria, Andy Dust na przykład się pojawi, to jest polska produkcja. A potem choćby Ed Sheeran czy Taylor Swift z nowym hitem Elizabeth Taylor. Tu Hanczak, dzień dobry. Ale zaczynamy od Blecki.

0: Rihanna SNM na antenie Radia SK. Jak tłumaczy się SNM, rozwija ten skrót? Nie wiem, może dzisiaj dla maturzystów to straszna matma po prostu. W sumie co nawet ten oryginalny skrót też by pasował wtedy, do tej matury. Ja was dzisiaj pytam w tym dorosłym życiu, jak ta matma się w waszym życiu przejawia. Marta nagrała głosówkę na Messengerze.
1: Cześć, właśnie jadę i was słucham. I u mnie w grę wchodzą procenty.
0: Ale nie tak jak myślicie.
1: Jak mój przyszły mąż pyta się mnie o coś, mówi, że na przykład czegoś tam nie ma, a ja mówię, na 100% jest. Nie ma, na 100% jest. No i oczywiście wychodzi na moje, bo ja wstaję, pokazuję, no i rzeczywiście na 100% było tam, gdzie mówiłam.
0: Ale statystycznie rzecz ujmując, zawsze macie tak 50% racji. Tak wiecie, jak to statystyka mówi. Człowiek i pies mają po trzy nogi. No to jeszcze w takim razie Daria.
2: Moje ulubione motto, które nawiązuje do matematyki: umiesz liczyć? Licz na siebie.
0: Na szczęście, jeśli chodzi o hity na czasie, możecie na nas liczyć. Fever Dream, Alex Warren za chwilę.
3: A to promocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie Odlot Ściśle Tajny!
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max. Yeah.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: też. Kuba Mrozu i Faust na antenie Radia SK. Hanczak z tej strony, a Mati Fuczyło mi opowiedział przed chwilą, że deszcz pytań był dla maturzystów i nie tylko w ramach matury z maty pod liceum Batorego w Warszawie, tym słynnym, do którego Mata również uczęszczał. No i sporo maturzystów otrzymało za rozwiązywanie zadań od Matiego bilety na koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na naszych socialach, konkretnie na Instagramie Radia SK, możecie sobie to wszystko zobaczyć. Natomiast Mati już bilety rozdał, ale my w tym tygodniu jeszcze bilety na matę mamy. Na SK.pl może zgłosić się każdy, niezależnie od tego, czy ma maturę, czy nie ma matury, czy mają przed sobą, czy za sobą. Jeżeli chcecie być na koncercie 15 maja w Warszawie, zgłaszajcie się już teraz i czekajcie na nasz telefon.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się Vesta, a to jest nowość od Sombra, tego od Homewrecker na przykład. Potential przed godziną 12 na naszej antenie. Aśka napisała, że poprosiła męża, by kupił 10 porów i 10 selerów do posadzenia na działce. I mąż kupił 10 porów, ale seler pomylił z pietruszką, w dodatku kupił nie sadzonki, a warzywa. Ojejku, jejku. Trzeba było dokładnie mu powiedzieć, co ma kupić i pokazać palcem najlepiej w sklepie. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Dlatego życzę wam dnia bez pomyłek, ale nawet jeżeli jakaś się trafi, nie przejmujcie się tym za długo. Kasia Węsierska. Już za chwilę zagrawam kolejne hity, m.in. od Harry'ego Stylesa. Hany, do jutra.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919.
5: Szukasz idealnego auta do pracy, na weekendowy wypad albo na wakacje? Wypożyczalnia samochodów iCar Auto ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. W iCar Auto wynajmiesz auto na korzystnych warunkach. Mamy elastyczne terminy, brak ukrytych kosztów i konkurencyjne ceny. Nie czekaj, odwiedź nas na iCar-auto.pl i zarezerwuj swoje auto online już dziś. iCar Auto, Wawelno, Dąbrowska 11. iCar Auto, wynajem samochodów na każdą okazję. Z iCar zawsze do celu.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
9: A w tobie?
8: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
12: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
16: 25 stopni pokazują teraz termometry w Opolu. Maksymalnie zobaczymy dziś na nich 27. Noc też zapowiada się bardzo ciepło, bo temperatura nie powinna spaść poniżej 18 kresek. Jutro ma być odrobinę chłodniej. Możliwe są też niewielkie opady i silne podmuchy wiatru.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
13: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Jutro ma się odbyć sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji w Poznaniu.
17: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków.
13: To zostanie wyjaśnione, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Eksperci sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu przez mundurowego, a do dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem. Kolejne zdjęcie arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci zaraz po początku egzaminu z matematyki. W mediach społecznościowych opublikowano fotografię z zadaniami. O jej autentyczność zapytaliśmy CKM, ale ta sprawy na razie nie komentuje. A wczoraj w sieci pojawiło się zdjęcie arkusza z języka polskiego. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jak poszła im matematyka?
18: Zadania były bardzo powtarzalne, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Dla mnie najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
19: Moim zdaniem była na pewno prostsza niż wszystkie próbne.
13: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z języka obcego. Nawet 640 milionów złotych, tyle na przestępczej działalności stracił Skarb Państwa. Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Anodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej rozbiły zorganizowaną grupę, która zajmowała się handlem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Zatrzymano 18 osób, wszyscy usłyszeli zarzuty, grozi im do 8 lat za kratami.
20: SK Opole. Na czasie.
16: Michał Przybyła. Do piątku coraz bliżej, a jeśli nie macie jeszcze planów, to już spieszę wam z pomocą. A będzie się działo. Możecie na przykład wybrać się do Uzbekistanu, nie ruszając się z Opola. To za sprawą podróżników, którzy przejechali ten kraj wzdłuż i wszerz i opowiedzą wam o regionalnej kuchni, zwyczajach czy kulturze. Spotkanie rozpocznie się o 18 w MBP przy Książąt Opolskich. Tego samego dnia w NCPP odbędzie się Polska Noc Kabaretowa i śmiechu będzie co niemiara, bo na scenie zobaczymy m.in. K2, Smile czy kabaret sketchów męczących.
21: Jeśli komuś z maturzystów nie poszła matematyka, a dokładnie egzamin dojrzałości z tego przedmiotu na 3 minuty po godzinie 12, to proszę się nie martwić. Wielu dorosłym też nie idzie ta matematyka na co dzień. Zwłaszcza jeżeli chodzi o to, jak żyjąc w tym kraju, można byłoby związać koniec z końcem. Harry Styles, As It Was, za chwilę w Radiu SK, będzie też Eminem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Radio SK.

0: pozdrowieniami dla wszystkich fanów tego pana, czyli Eminem Without Me w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Powiedz mi, czego ostatnio wyszukiwałeś w sieci, a powiem ci, kim jesteś. Naprawdę psychologowie przebadali to, co mówią o nas pytania wpisane w różnego rodzaju wyszukiwarki. I tutaj chodzi nie do końca o to, o co pytamy, ale w jaki sposób pytamy. Jeżeli ktoś zadaje pytanie bardzo precyzyjnie, długo formułuje myśli i to pytanie jest bardzo dokładne, to prawdopodobnie cechuje się wysokim poziomem inteligencji. Jeżeli ktoś zaś formułuje proste pytania, ale kilka i pogłębia swoją wiedzę, no to mocno świadczy o jego motywacji, determinacji i o analitycznym umyśle. W związku z czym pytanie brzmi, jakiej najdziwniejszej rzeczy wyszukiwaliście ostatnio w waszej wyszukiwarce? Bardzo proszę, głosówki na SK-owym Messengerze, bardzo chętnie takie usłyszę. Można sprawdzić historię wyszukiwarki u siebie, albo u swojej partnerki, albo u partnera. Niektórzy mówią, że czasami to jest bardzo dobra weryfikacja związku i wcale nie chodzi tutaj o zdradę, a właśnie o to, jakie pytania zadajemy i czy to przypadkiem nie są pytania, no, z takiej dosyć podstawowej wiedzy. Kalkulator podobno też i jego historia weryfikuje bardzo wiele naszych znajomości. Swedish House Mafia za chwilę.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: I po reklamie.

0: się w Esce.
1: Gdybym mogła sobie kiedykolwiek wybrać inne życie, to prawdopodobnie na liście byłby David Guetta. Chętnych. Moich chętnych do przejęcia ich życia. Dlatego, że ten człowiek zrobił to, o czym marzył. Marzył o tym, żeby dorobić muzykę i robi ją do dzisiaj i utrzymuje się na tym szczycie od wielu, wielu lat, a to łatwe nie jest. Więc teraz na przykład zremiksował nowy kawałek Milky, David Guetta, Just the Way You Are, który wam gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: James Arthur. Tak pięknie zaśpiewał właśnie w Radiu SK. Najdziwniejsze rzeczy, które zdarzało wam się wyszukiwać w wyszukiwarce internetowej. Podobno to bardzo wiele mówi o nas, sposób w jaki wyszukujemy i czego szukamy. Justyna?
1: Najciekawszą rzeczą, jaką ostatnio wyszukiwałam w przeglądarce, było dlaczego ryby pływają przy dnie.
0: Czy wy też właśnie czekaliście, aż Justyna odpowie dlaczego? No to teraz uważam, że wszyscy sprawdzimy, dlaczego ryby pływają przy dnie i jest też Justyna.
2: Najciekawszą rzeczą, jaką ostatnio wyszukiwałam, było, czy jak jestem na diecie, to naprawdę muszę ważyć każdą rzecz co do grama.
0: Justyna, to zależy. Jak chcesz schudnąć, to tak. Jak nie, to niekoniecznie.
3: Autopromocja. No, według statystyk, każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
6: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
4: I zgłoś znajomych na sk.pl.
7: Autopromocja. Reklama.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

0: jak ktoś teraz na tak zwanym home office gotuje obiad, to może się przy tych garach poczuć, jakby był DJ-em. Jazzy Candle Nights sprzyjają temu, żeby trochę sobie poklubować przy garach. Jakkolwiek to brzmi. Przy komputerze też można było. 5 minut do 13. Po 13 kolejne hity dla Was mam i oczywiście je w Radiu SK zagram.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
3: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
4: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
3: Tylko w TEB, liceum i technikum.
4: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
3: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
4: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
3: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
4: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
3: Nauka i fan. Zawsze razem.
5: TEB, liceum i technikum. Opole. Ulica Krakowska 45-47.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Yeah.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Airmax. Internet światłowodowy. Dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
9: 24 stopnie pokazują teraz opolskie termometry i dużo cieplej już dziś nie będzie. W nocy temperatura nie powinna spaść poniżej 17 kresek, więc też zapowiada się całkiem przyjemnie. Jutro ma być odrobinę chłodniej.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
10: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiada premier Donald Tusk. Jak przekazał, od poprzednich przepisów te będą różniły się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z największą giełdą kryptowalut, Zonda Krypto.
11: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent prawicowej partii opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
10: A zapowiedziany projekt będzie kolejnym dotyczącym rynku kryptowalut, który zostanie skierowany przez rząd do Sejmu. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Ceny paliw jutro bez zmian. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,49, benzyna 98 to koszt 6 zł i 99 groszy, a olej napędowy zatankujemy za maksymalnie 7 zł i 31 groszy. Nawet jedna porcja chipsów dziennie zwiększa ryzyko demencji. Z wyliczeń australijskich naukowców wynika, że wystarczy mała paczka, by ryzyko zwiększyło się o 10%. Wcześniej udowodniono, że przetworzone jedzenie zwiększa ryzyko otyłości, cukrzycy, a nawet depresji. A w Europie najwięcej niezdrowej żywności zjadają Brytyjczycy, najmniej z kolei Portugalczycy.
12: SK Opole. Na czasie.
9: Michał Przybyła. Wielkie sportowe emocje przed nami związane z Ligą Mistrzów. Arsenal na własnym boisku w rewanżowym półfinale podejmie Atletico Madryt. A taki mecz, wiadomo, najlepiej obejrzeć na dużym ekranie i w gronie innych kibiców. I możecie to zrobić na jednej z sal kinowych opolskich Heliosów. Pierwszy gwizdek o 21:00. A ja jeszcze tylko przypomnę, że pierwszy mecz zakończył się wynikiem 1-1. Szykuje się zatem zacięte spotkanie. Ale możecie wybrać się tam też na drugą część filmu pod tytułem Diabeł ubiera się u brady.
13: Wiecie, że jak nie odpoczywacie, to żyjecie krócej? I są na to badania naukowe, w związku z czym szefowie nas słyszą? Jak słyszą, albo jak nie słyszą, to zróbcie głośniej. Uważam, że przerwa teraz dla wszystkich jak najbardziej zasłużona. Dla zdrowia i dla dłuższego życia. 2 po 13, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Ruletka i dwa dni w Radiu SK 16, a nawet już 17 minut po godzinie 13. Odkładanie wszystkiego na później skraca nam życie. Podobnie jak kilka innych rzeczy, dlatego że odkładanie na później, przewlekły stres, niewysypianie się, do tego samotność, a także zbyt dużo ludzi dookoła działają podobnie destrukcyjnie na nasz organizm jak picie alkoholu albo palenie papierosów, bo podobno już jeden wypalony papieros zabiera nam 11 minut z życia, ale takich czynników, które sprawiają, że żyjemy nawet, uwaga, o 20 lat krócej jest więcej. To jest na przykład brak aktywności fizycznej i do tego siedzący tryb życia. I nasza praca też tutaj nie pomaga, bo badacze stwierdzili, że długie dojazdy do pracy też tego życia sporo zabierają. Połączmy teraz kropki. Siedzący tryb życia, długie dojazdy do pracy. Siedzący tryb życia i długie dojazdy do pracy. Co trzeba byłoby zrobić, żeby żyć dłużej? No wstać, wyjść teraz z pracy i może już do niej nie wracać.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: I gdyby czas płynął w tym tempie, w jakim płynął beat tego kawałka, to bylibyśmy już gdzieś w okolicach wakacji. Florida, Kesha, Round Around w Radiu SK 23 minuty do godziny 14. Niektórzy są coraz bliżej wakacji, nazywają się maturzyści, będą mieli najdłuższe wakacje w swoim życiu, o ile dziś, jutro i przez jeszcze kolejnych kilka dni dadzą z siebie wszystko. Jeżeli wydaje wam się, drodzy maturzyści, że to jest duży wysiłek, żeby później dostać, tak na moje oko, mniej więcej 3 miesiące wakacji, to jeszcze nie powinniście podchodzić do egzaminu dojrzałości, bo ta dojrzałość to dopiero przyjdzie wtedy, kiedy zrozumiecie, że przez resztę swojego życia prawdopodobnie będziecie mieli 26 dni urlopu na cały rok.
1: Radio SK. Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: Jutro stacie siła. Kuba i Kuba, oni się tak nazywają i dzięki temu łatwo ich zapamiętać. Stygnie lato, tuż przed 14 w Radiu SK. No trochę stygnie, choć nie lato, tylko wiosna. Patrząc na pogodę, rzeczywiście majówka nas rozpiściła i pierwsze dwa dni tego tygodnia. Potem będzie lepiej, tylko bo wszystko zależy od podejścia. No, powiedział ktoś, kto mieszka teraz na przykład na ciepłej Majorce. Po 14 w Radiu SK kolejne hity będzie m.in. Gips i Win w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media
13: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora. Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
15: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
19: Sherlock Holmes, James Moriarty.
18: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
20: Wyjdziemy stąd. Razem.
18: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
21: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
22: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
21: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
25: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
28: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
29: Coraz większy ruch w Opolu. Nie zazdroszczę tym, którzy wsiadają do auta i mają przed sobą drogę do domu. Zatrzymacie się w ścisłym centrum alei Nanesy Łużyckiej, Partyzanckiej czy Onzimskiej i 1 maja na opolskich termometrach bez zmian. 26 stopni.
28: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
27: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 14. Agata Chruściak, zapraszam. W tym roku matura nie dla nich. Kilkanaście osób ma już unieważnione egzaminy z języka polskiego. To za wniesienie telefonu, kilka za ściąganie. W tym wypadku maturę będzie można powtórzyć, ale dopiero za rok, potwierdza Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wczoraj zaczął się maturalny maraton, dziś królowa nauk, czyli matematyka.
1: Przeraziły mnie te zadania, jak zobaczyłam.
2: A co takiego przerażającego było?
1: No pierwszy raz niektóre zadania na oczy widziałam, ale to nic, może się uda.
3: Była bardzo łatwa, uważam. Celuję w takie 80-70%, myślę.
0: Czyli zdania jak zwykle podzielone, a z maturzystami z Grudziądza rozmawiał Łukasz Piekarski. Na początek Polska. Będziemy pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Stanie się to w piątek rano. Druga w kolejce Litwa, a łącznie na podpisanie umowy pożyczkowej w ramach SAFE czeka 19 krajów Unii Europejskiej. Zatoka Szpiegów wraca. W Gdańsku rozpoczęły się zdjęcia do kolejnego sezonu wojennego serialu. Scenografia nawiązująca do początku lat 40. przyciągnęła uwagę przechodniów.
4: Ja nawet się nabrałam, bo tam precle i takie pieczywo przez bramę widziałam i idę kupić.
5: Po prostu scenografia sama w sobie już jest, bo te ulice są w miarę wiernie odtworzone, tak jak było przed wojną.
0: A filmowcy zostaną w Trójmieście do 1 czerwca.
6: SK Opole na czasie.
29: Dorota Salnie, odliczamy do weekendu krótkiego niestety, ale za to już w amfiteatrze. W piątek Polska Noc Kabaretowa z kabaretami Nowak i Skeczów Męczących, Smile, Moralnego Niepokoju, K2 będzie też Igor Kwiatkowski i Mariusz Kałamaga. Czy jego słynny kot też nas zaszczyci swą obecnością? Nie wiadomo. Jeszcze impreza o 20. A w sobotę podróż ekspresem Dentym z orkiestrami i koncertami, tym razem z Opola do Raciborza. A wieczorem powrót do amfiteatru na koncert zespołu Phil urodzinowy.
7: 2 minuty po godzinie 14. Normalnie o tej porze, gdyby był dzień wolny, to byście pewnie zrobili wszystko, a ostatecznie nie zrobilibyście nic. Albo właśnie zrobilibyście wszystko i potem potrzebny byłby dzień odpoczynku. To lepiej go chyba spędzić w pracy, jak w ten wtorek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Polska.

0: panowie, nie chcieliście tego usłyszeć. Panie bardzo chciały to usłyszeć i wcale nie mówię o Britney Spears i Give Me More, które zagrałam przed chwilą w Radio SK, ale o wynikach pewnych badań. Otóż badania te mówią, że mężczyźni, którzy biorą pod uwagę rady kobiet podczas podejmowania decyzji, podejmują lepsze decyzje w trakcie całego swojego życia. I zanim się oburzycie i zapytacie, kto te badania zrobił, od razu odpowiadam, mądrzy ludzie. Przecież badania robią badacze, przystosowani do tego, żeby robić te badania. Wiem, panie teraz wiwatują z zachwytu. No ale tak na serio chodzi o to, że ktoś nam doradza i zawsze drugi głos doradczy, może nieco bardziej związany z inteligencją emocjonalną, może nieco bardziej intuicyjny, bo tego właśnie dotyczy głos kobiet, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji dość często, może sprawić, że panowie biorą pod uwagę inny punkt widzenia, dzięki czemu później my możemy powiedzieć bardzo często, a nie mówiłam. Bo wiadomo, że zawsze mówiłyśmy. Jak to było? Punkt pierwszy, kobieta ma zawsze rację, punkt drugi, jeśli nie ma, patrz, punkt pierwszy. Doczekałyśmy się nareszcie badań na ten temat.
1: Promocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz idealnego auta do pracy, na weekendowy wypad albo na wakacje? Wypożyczalnia samochodów iCar Auto ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. W iCar Auto wynajmiesz auto na korzystnych warunkach. Mamy elastyczne terminy, brak ukrytych kosztów i konkurencyjne ceny. Nie czekaj, odwiedź nas na iCar-auto.pl i zarezerwuj swoje auto online już dziś. iCar Auto, Wawelno, Dąbrowska 11. iCar Auto, wynajem samochodów na każdą okazję. Z iCar zawsze do celu. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: Może na koncert byście poszli?
1: Save My Love, Marshmallow, Ellie Goulding, Avalon w Radiu SK. Nie ich, ale bardziej polski. Mata na Narodowym. To już tak naprawdę lada moment i bilety od dawna wyprzedane, ale nie u nas, bo my jeszcze mamy. Jak wpadliście dziś na nasz Instagram, radio_SK, to mogliście zobaczyć, jak Mati Fuczyło łapie tych, którzy... siódme poty zostawili nad arkuszem, a czasami pod krew i łzy do tego jeszcze, z matematyki i potem odpowiedzieli mu na kilka pytań dotyczących właśnie maty i dzięki temu dostali bilety na Narodowy po to, żeby w koncercie maty wziąć udział i móc to wszystko zobaczyć na żywo. Spokojnie, nie matura, lecz chęć szczera spowoduje, że na ten koncert też dotrzeć możecie. Wystarczy, że będziecie słuchać Radio SK, bo w tym tygodniu takie bilety dla was mamy. Miley Cyrus Flowers za chwilę westy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: była w tym numerze improwizacja taka, jaką wy pewnie dziś zrobiliście przed szefem, jak zapytał, co z tym projektem, który zlecił 3 tygodnie temu. Bausa, Magnetic przed 15, po 15 oni, Pirowski, Pawełek, wrzucają na luz w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
16: Konkretny ruch na opolskich ulicach. No kto by się spodziewał? Przystaniecie na skrzyżowaniach na Ozimskiej, na Nysy Łużyckiej i Budowlanych, ciasno też na 1 Maja Piastowskiej i na Żeromskiego. Na opolskich termometrach 26 stopni. W nocy będzie 15.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Nagłe zatrzymanie krążenia to wstępna przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe dla śledztwa będą jednak wyniki jutrzejszej sekcji zwłok. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Na ten moment analizowany jest zapis z kamer osobistych policjantów. Wstępna opinia biegłego medyka sądowego wyklucza udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Mogło dojść do przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka. To na wycieczkowcu, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia przyznaje, że obecnie skupia się na ewakuowaniu chorych pacjentów. Statek, który znajduje się u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka, ma kontynuować rejs i zakończyć go na Wyspach Kanaryjskich. Troje pasażerów do tej pory zmarło, jeden w stanie krytycznym jest leczony w Republice Południowej Afryki. Pozostałe osoby mają łagodne objawy. Cieszy się zainteresowaniem. W długi majowy weekend zaczęła działać karta turysty w Zakopanem, mówi wiceburmistrz miasta Iwona Grzebyk-Dulak.
13: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów.
17: A dostęp do zniżek i benefitów ma każdy turysta, który w czasie swojego pobytu zapłaci opłatę miejscową.
15: SK Opole News.
18: Dorota Sań, ponad 40 pożarów lasów gasili już w tym roku, a polscy strażacy z każdym dniem ta liczba jest większa. Strażacy i leśnicy apelują o rozwagę. Ściółka jest już sucha jak papier i działa jak ląd. Dżentelmeni na motocyklach pojadą ulicami Opola 17 maja. Będą lansować się w słusznej sprawie. W trasie, ale i na placu Kopernika będą zachęcać panów, by zadbali o swe zdrowie.
19: Profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego i raka prostaty wśród mężczyzn.
18: Mówił Janusz Sowa, organizator rajdu.
20: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
22: Dzień dobry, pięknie witamy. Już 3 minuty po godzinie 15. Dzisiaj 5 dzień maja i lato w pełni za oknem. No to letnio zagramy. Summer od Calvina Harrisa, potem Alex Warren, Alan Walker i Black Eyed Peas. Pięknie witamy. Pirowski
23: i Pawełek. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.

0: I got a feeling. To Black Eyed Peas w Radiu SK, a na zegarkach kwadrans po godzinie 15 i jakieś 3 godziny 15 minut po dzisiejszej maturze z matematyki. 377 tysięcy absolwentów szkół średnich dzisiaj do takiej matury przystąpiło, a my trzymaliśmy za was kciuki od samego rana. Mówię tutaj do maturzystów, ale mówię także do rodziców maturzystów, którzy przez to wszystko mieli ostatnio niezły kocioł w domu.
1: No tak, bo to czasem rodzice się bardziej stresują maturą niż same, chciałem powiedzieć dzieciaki, ale to już przecież dorośli obywatele. Dajcie znać, jeżeli pisaliście dzisiaj, to czym prędzej, a jeżeli to wasze dzieci dzisiaj zdawały matmę, to także odezwijcie się do nas najlepiej głosóweczką na SK-owym Messengerze, jak te nastroje po tych egzaminach.
0: No i czy pierwsze pytanie i najważniejsze, czy było trudno? Czy było łatwo, czy było trudno? Być może pamiętacie jakieś jedno z pytań, może nam podrzucić, wtedy na pewno nie zaliczymy.
1: Na matmie zawsze jest trudno, przynajmniej w moim przypadku tam nie ma, ja bym się nawet na 2 plus 2 wyłożył. Więc...
0: Ale jakoś 2 grosiki w sklepie to nigdy winny nie możesz być. Bo ci się nie zgadzają
1: akurat
0: wyliczenia.
1: Kasę potrafię liczyć.
0: Sombr, za moment.
2: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: This is what you came for od Calvina Harrisa i Rihanny w Radiu SK, a teraz też duet, ale zupełnie nowy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Właściwie to jest niezwykłe, że razem te dziewczyny spotkały się w jednym studiu i wypuściły potężny numer. Madonna wraca na antenę Eski.
2: Tak jest, w duecie z Sabriną Carpenter, ale to jest formalnie singiel Madonny. Wszystko dlatego, że królowa popu wraca z nową płytą. Confessions on the Dance Floor Part 2, czyli druga część jej takiej, bym powiedział, najciekawszej płyty, bo bardzo tanecznej, między innymi kawałek Hang Up z niej pochodzi. 3 lipca tego roku druga część tego albumu i na razie mamy właśnie taki przedsmak w postaci tego nowego singla.
0: Ostatnio na Met Gali przebrała się za statek.
2: Tak, widziałem. Była normalnie takim czarnym statkiem.
0: Jako znany polski stylista, co byś powiedział o Madonie na Met Gali?
2: Fantastycznie, ja bym ją zaprosił na Mazury, wypuścił na jezioro i niech płynie.
0: Pawełku! Panie i panowie, Madonna, legenda muzyki i Sabrina Carpenter, która też nią zostanie, Bring Your Love, gramy teraz w Radiu SK.

0: Niby niebezpieczna, jakże przyjemny po południu. Dangerous od Davida Getty i Sama Martina, 23 minuty przed 16.
1: Jeszcze skrzypce od Davida Getty tutaj w tle pięknie grają, więc wykorzystajmy tę okazję i powiedzmy o tym, co będzie się działo w Esce po 16.
0: No, po 16 dźwięki będą inne, będą należały do Harry'ego Stylesa, a na koncert tego dżentelmena, pewnie to już wiecie, a jeśli nie, to przypomnimy, zabieramy was do Amsterdamu.
1: Tak jest, możecie zgłosić się za darmo na sk.pl i znaleźć się na tym koncercie dzięki Esce.
2: Autopromocja.
3: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Ha, nawet kilku.
5: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
6: Dobra.
5: A takie ciemne włosy to pani?
6: No, średnie.
5: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
6: No, macham.
5: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
7: No Self kręca Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
8: I zgłoś znajomych na esk.pl.
2: Autopromocja.
9: Reklama.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
5: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
6: To będzie ostatnia reklama. Yeah.

0: K-pop. Na antenie Radia SK, czyli BTS i Swim, który gramy wam 4 minuty przed 16.
1: I za chwilę w newsach Eski zajmiemy się przeciekami z matur.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
20: Nie rozpędzicie się na Piastowskiej i 1 maja, wolniej też na Spychalskiego, Niemodlińskiej, podobnie na Choroszkiewicza, Sosnkowskiego czy oczywiście na Żeromskiego. Pogoda za to elegancka, 27 stopni w Opolu, od jutra już chłodniej, w czwartek tylko 16.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane, producent trawy w rolce, trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, Seget.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 16. Agata Chruściak, zapraszam. To nie przecieki, a jedynie nieuczciwość, mówi naszemu reporterowi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych, które wczoraj i dziś podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci. CKE próbuje namierzyć ich autorów.
21: Mamy ponad 5 tysięcy szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
3: Powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Na razie maturę z polskiego unieważniono kilkunastu osobom w kraju, bo nauczyciele na miejscu nakryli je z telefonami w sali. Następna szansa na zdanie egzaminu za rok. Potężny ogień wstrzymał ruch pociągów na Śląsku. Utrudnienia występują na trasie Katowice-Wrocław.
22: W akcji gaśniczej biorą udział dwa dromadery, jeden śmigłowiec i 16 zastępów straży pożarnej. Żywioł obejmujący tereny w okolicy Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna wymusił całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na głównej magistrali łączącej Katowice z Wrocławiem. Podróżni powinni na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty przewoźników.
3: O czym informowała Natalia Czarnuch. Przeciętna pensja w Warszawie wystarcza na zakup ponad pół metra kwadratowego nowego mieszkania. Tak wynika z raportu portalu rynekpierwotny.pl. Najgorzej z dostępnością nowych lokali jest właśnie w stolicy, a w ostatnim roku sytuacja jeszcze się pogorszyła. Podobny trend widać w Gdańsku. Lepiej za to jest w Krakowie, gdzie przybyło tańszych lokali, oraz we Wrocławiu i Łodzi.
23: SK Opole News.
24: Dorota Sań, Paktofonika i Krzysztof Zalewski zagrają na Błoniach Politechniki Opolskiej. 17 maja wystartują Piastonalia. Dzień później przez miasto przejdzie Żakinada i studenci przejmą klucze do bram miasta. Nowe elektryki już na trasach 14 i 21, pierwsze z 8, które dotarły do Opola w tym roku. MZK czeka jeszcze na 13. Ponad 5800 kg ubrań przynieśli Opolanie w ciągu 10 miesięcy do rebutiku. Prawie wszystkie znalazły nowe szafy. Punkt odwiedziło już prawie 19 tysięcy osób.
25: Wrzuć na luz!
26: Wrzuć, wrzuć, wrzuć, wrzuć na luz!
0: Wrzuć na luz, skoro nie możesz być na cruise. To będzie nasze dzisiejsze hasło po 16, 3 minuty po, a za moment Kungs i Galaxy, potem Dua Lipa, PZ z matą i Lady Gaga. Jeśli chodzi o matę, to sprawdźcie nasz Instagram, bo dzisiaj ciekawa sprawa.
1: Dzisiaj była matura z maty, jak to wyglądało? Wpadajcie w nasz social media.
0: A całej reszcie, którzy mieli dzisiaj maturę z matmy, życzymy powodzenia.

0: Bad Romance, Lady Gaga w Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: A teraz Lady Paulina na antenie Radia SK. Tu Pirowski i Pawełek. Dzień dobry, Paulino.
2: Cześć.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy cię bardzo pięknie. Myśląc już o Harrym Stylesie i jego koncercie w Amsterdamie, bo powzięliśmy taką informację, że chciałabyś lecieć ze swoją przyjaciółką Małgosią, to prawda?
3: Naprawdę, no chciałabym.
0: No dobra, to teraz nam powiedz jedną rzecz o Paulinie.
2: O Małgosi.
0: A jak powiedziałem?
2: O Paulinie. To znaczy o Paulinie też tam coś powiedz
0: o sobie.
2: A może
0: właśnie Paulinę? Chciałem zapytać o Paulinę, Pawełku. No. Ale jednak wybiorę Małgosię i zapytam o Małgosię. Małgosia jest twoim sumieniem, jest twoją łączniczką ze światem, czy jest twoją przyjaciółką, powierniczką tajemnic? Kim właściwie dla ciebie Małgosia jest?
3: No, szczerze... Wszystkim z tych, tak po trochu z każdego.
0: Ja to rozumiem. A pamiętasz jakąś sytuację ze swojego życia, w której wiesz, że poradziłabyś sobie gorzej, gdyby nie Małgosia i jej wsparcie?
3: No na pewno w liceum, bo poszłyśmy razem i zawsze w sumie byłyśmy razem.
0: Okej, dobra. O chłopaków się kłócicie? Podobają wam się ci sami faceci?
3: Nie.
2: No jak to nie? No przecież...
0: A Harry Styles? Tylko jeden. Dobra, niech będzie. Ten jeden niebawem zagra koncert w Amsterdamie, a my bardzo byśmy chcieli, Paulina, żebyście razem z Małgosią na ten koncert się udały. Wy chyba też chcecie, co?
3: Chcemy.
0: A w skali od 1 do 10 jak bardzo?
3: 11.
0: Wspaniale się składa, bo po takiej odpowiedzi wiemy, że zagrasz z nami dzisiaj w quizie o Harry'ego Stylesa. Przygotuj sobie wiedzę na temat tego dżentelmena, a także jeśli chodzi o popkulturę i Amsterdam, za moment się z tobą połączymy i gramy, okej?
3: Okay? Dobrze.
0: Super. Radio SK. Bądźcie świadkami tego wydarzenia.
4: Reklama.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
6: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
6: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: równo. Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: I po reklamie.
5: Eska.

0: to Me to Damiano Dawid w Radiu SK. Mamy informację sprzed chwili, że Damiano Dawida nie będzie na koncercie Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Yeah. Na całe szczęście wy będziecie.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: I może to być na przykład Paulina, która będzie walczyć za moment o bilety, przelot i hotel w Amsterdamie, bilety na koncert oczywiście Harry'ego, także dla swojej przyjaciółki Małgosi, która towarzyszy w jej życiu już od wielu, wielu lat. Dzień dobry, Paulino, ponownie cię witamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Czy jesteś gotowa, by usłyszeć zasady i zagrać? Przypomnę, w czwartek, pojutrze, wielki finał, dowiemy się, kto wygrywa.
2: Jestem gotowa.
0: A zatem będę zadawał pytania i słuchał odpowiedzi przez 30 sekund. Pierwsze pytanie skończę czytać i dopiero wtedy odpalę zegar. Twoje zadanie, droga Paulino, to odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań poprawnie, bo jeśli odpowiesz niepoprawnie, będę musiał przeczytać poprawną odpowiedź, a to zabierze cenne sekundy. I właściwie tyle, jeśli chodzi o zasady. Czy jesteś gotowa, by zagrać?
2: Jestem.
0: Pierwsze pytanie. Czy Harry Styles jest już po 30?
2: Tak.
0: Dobrze. Czy trzy kolory na fladze Holandii to niebieski, biały i żółty?
2: Nie.
0: Dobrze. Czy raper Mata już w tym miesiącu zagra dwa koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie?
2: Tak.
0: Dobrze. Czy w słowie Amsterdam jest więcej niż 8 liter?
2: Nie.
0: Tak, jest 9 liter. Czy Harry Styles to pseudonim artystyczny?
2: Nie.
0: Dobrze, czy to prawda, że do Radia SK wrócił legendarny program SK Live Remix?
2: Tak.
0: Dobrze, czy Harry występował na legendarnym festiwalu Coachella?
2: Tak.
0: I to jest dobra odpowiedź, udzielona lekko po czasie, ale zobaczymy, co nasza komisja z tym zrobi. Na razie liczymy, na ile pytań odpowiedziałaś. Jak myślisz, na ile?
2: 5.
0: Twoje zadanie to pobić Magdę, wczorajszą naszą uczestniczkę, która zdobyła punktów 2. Jak myślisz, masz ich więcej, tyle samo czy mniej?
2: No chyba więcej.
0: Sprawdzamy.
3: Chyba więcej, 7 pytań padło, 6 poprawnych odpowiedzi na twoim koncie i 6 punktów, no jesteś liderką.
0: No to Paulina, na razie rozwaliłaś system, muszę powiedzieć.
2: Dziękuję.
0: Bardzo dobry wynik. 6 punktów to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Paulina, między nami, trzymaj kciuki, żeby nikt cię nie pobił do czwartku, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. Jeśli to ty będziesz najlepsza, jeśli to twoja punktacja zostanie zachowana do samego końca bez zmian, usłyszysz w czwartek, że lecicie z Małgosią do Amsterdamu poznać Harry'ego Stylesa.
2: Super, dziękuję.
3: A teraz mamy dla ciebie jeszcze najnowszy winyl Harry'ego Kills All The Time Disco Occasionally.
0: To co takiego już... jeszcze?
3: Kills All The Time Disco Occasionally.
0: Matko kochana, ja nawet nie wiem, czy bym to chciał, szczerze mówiąc.
3: Chciałbyś.
0: Ale Paulina, ty chcesz?
2: Chcę.
0: No, to jak chcesz, to masz w Radiu SK. Winyl dla ciebie, a w waszą stronę leci już Timbaland i Carrie Hilson. Za moment męskie granie orkiestra. To tegoroczne, najnowsze.

0: numer dedykujemy wszystkim tegorocznym maturzystom. Nareszcie za moment już wszystko będzie za wami. Męskie granie orkiestra. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino na naszej antenie 20 minut przed 17 w Radiu SK. Pytaliśmy was dzisiaj o sprawy maturalne. Po pierwsze, jak wam poszło, po drugie rodziców, jak sytuacja w domu. Aha. No i Grzegorz właśnie napisał, po maturze idziemy właśnie na kremówki.
1: To taka tradycja, chyba już ogólnopolska, że kremóweczki po maturze są serwowane.
0: Szczególnie w pewnych rejonach naszego kraju. Tymczasem, jeśli chodzi o zasięg całego kraju, to zagramy. Think About Us to musi być Sonny Fodera w Radiu SK.
2: Radio SK. Reklama.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng, samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
9: I po reklamie.

0: dźwięki numeru Hello od Ebena zbliżają nas do 17 w Radiu SK.
1: I za chwilę u nas newsy, w nich na pewno o poważnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów na Opolszczyźnie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
5: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Ta rata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
9: Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
12: To więcej niż jeden

0: Radiosie w SC. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
3: Można jechać. Na polskich ulicach ruch już zdecydowanie mniejszy, choć momentami z przystankami na Niemodlińskiej i Wrocławskiej. Jeśli pogoda nakręca Was na spacer, rower czy lenistwo na balkonie, to korzystajcie. Na termometrach przecież 26 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane, producent trawy w rolce, trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. W tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt, który ma uregulować ten rynek, przekazał premier Donald Tusk, a szczegóły zna Michał Skolimowski.
5: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
6: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich i narażają też państwo polskie.
5: Mówił Donald Tusk, a czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt, tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
4: A rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego. Poważne utrudnienia na Opolszczyźnie. Ruch pociągów na trasie Opole-Strzelce Opolskie jest wstrzymany. To po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym.
7: Kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
4: Mówi Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Składy Intercity jeżdżą objazdem, a za pociągi Polregio wprowadzono komunikację zastępczą. Zaczęli pisać egzamin kilkadziesiąt minut później przez alarm bombowy. Kłopoty mieli maturzyści z pierwszego ELO w Bydgoszczy. Po mailu do dyrekcji wezwano służby. Na szczęście matura nie była zagrożona.
8: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi.
4: Mówi Ewelina Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia.
2: SK Opole News.
9: Dorota Sań, chwila na oddech, szybka powtórka. Jutro ponad 7 tysięcy maturzystów na Opolszczyźnie wykaże się znajomością języków obcych. Ci z opolskiej jedynki wyluzowani jak przed sprawdzianem.
10: Miejmy nadzieję, że będzie dobrze.
11: Są emocje duże.
12: Zwykły sprawdzian, tylko fajny gajerek, zero presji.
9: Zero presji, ale emocje są. Mickiewicz-Kluczbork rozegra dziś decydujący mecz o brązowy medal pierwszej ligi siatkówki, tym razem na terenie Aniołów Toruń. Po dwóch spotkaniach jest remis 1-1. Początek spotkania za pół godziny.
2: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
13: W Radiu SK.
14: Już 2 minuty po godzinie 17, a za moment w waszych głośnikach Sombr, obiecany będzie Millennium i Ellie Goulding, Purple Disco Machine i Ruel. No i jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, a zatem pani Jadzia już za moment na naszym pomarańczowym dywanie. Tu Pirowski.
15: Tu Pawełek, dzień dobry.

0: To jest Ruel w Radiu SK i Kwadrans po godzinie 17. Pięknie Was witamy w naszym radiowym zakątku. Pirowski, Pawełek i ona, jedyna, niepowtarzalna, najprawdziwsza z prawdziwych gwiazd Polski, pani Jadzia. Dzień dobry,
1: dzień
0: pani
1: dobry.
0: Jadziu. Dzień dobry, pięknie
1: dzień
0: witamy.
1: Dobry.
0: Cieszę się pani,
1: tak,
0: że zagra z nami pani w kolejną edycję Zabawy Co Pawełek.
1: Oczywiście,
0: trzyma w rejku.
1: Że tak.
0: Doskonale. Panie Pawełku, czy pan już jest gotowy?
2: Nie, zupełnie.
1: Nie bardzo.
2: Jadzia, widzisz, co mnie czeka dzisiaj?
1: Widzę. No.
0: To pani Jadziu, poprosilibyśmy o podpowiedź dla naszych przyjaciół, żeby im łatwiej się zgadywało.
1: Duży element samochodu. Komuście to wyrwali? Pewnie mnie.
0: Pani Jadziu, być może powrót do domu dzisiaj będzie nieco utrudniony, ale czego
1: to
0: nie robi
1: twoi
0: się. Dla naszych słuchaczy zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Kategorię znacie. Bo. Pawełek aplikuje ten duży
1: Pawełku
0: przedmiot.
1: Pawełku, nie zrób sobie krzywdy, dziecko.
0: Ale gdyby już miał zrobić krzywdę, to daj znać wcześniej, to nagramy.
3: Przepraszam za te wszystkie trzaski.
0: Za co takiego?
3: Za te trzaski.
1: Za
3: ale...
1: taski.
0: A, zapaski czy trzaski?
3: Jakoś musiałem to włożyć. I ten, o, mikrofon sobie tu tak dam i będzie lepiej mnie słychać. No bardzo ciężko dzisiaj.
0: Gracie o elementy składowe merchu popołudniowego, a zatem kolekcję naszych ubrań. Dziś stawiamy na t-shirt i on będzie za moment wasz, Pirowski, Pawełek, we współpracy z Warsaw Science. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
4: Dzień dobry, halo, halo.
2: Cześć.
0: Kogo witamy?
4: Cześć. Arek mówi.
0: Arek, no ciekaw jestem, ty z motoryzacją jesteś za pan brat, czy nie bardzo?
4: Jestem za pan brat.
0: No to super,
4: nawet.
0: To próbuj, jesteśmy bardzo ciekawi. Dwa pytania możesz zadać.
4: Jest to okrągłe?
2: Nie jest to okrągłe, bardziej to idzie Jadzia.
1: Prostokątne.
2: Prostokąt, no.
4: Prostokąt. Niech to będzie klamka do drzwi.
0: A, Arek, poszedłeś po zewnętrzu samochodu.
1: To miało być duże.
0: A my dzisiaj jesteśmy bardzo przebiegli i ten element jest ze środka samochodu, gdzieś z okolic silnika.
1: Tak.
0: W związku z tym zapraszamy serdecznie za moment was wszystkich na rundę drugą. Ja tylko zapytam, Pawełku, czy po naszym spotkaniu jest ci cieplej, czy chłodniej?
2: Napracowałem się, ale jest mi chłodniej.
0: I to też niech będzie podpowiedź przed rundą drugą, która za moment.
5: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
6: To będzie odlot ściśle tajny.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
3: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
4: I po reklamie.

0: Pani Jadzia i Mossiman, Underneath the Blue.
1: To było Escalate Remix.
0: Nie samo miksuje Jadzia. 28 minut przed godziną 18. Panie Pawełku, moim zdaniem ty już konwersacyjnie powinieneś być powoli niewydolny, biorąc pod uwagę, że rozpoczynamy drugą zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
1: Ja instaluję ten przedmiot, Jadzia przypomina, co o nim wiem.
2: Element samochodu.
3: Tak.
0: I nie jest to klamka, taka była propozycja naszego słuchacza Arka.
2: Prostokątne.
3: No właśnie, co ty widzisz, jak patrzysz
2: jest
3: na ten
2: jest prostokątne
3: przedmiot?
2: I to chyba gdzieś jest koło silnika. Jeżeli nie ruszą wam dzisiaj samochody, to wiemy z którego.
0: Jadzie, jaki mechanik po godzinach od razu. Niesamowite. Zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Dzwońcie do nas bardzo proszę. Pawełku, musisz wyglądać dzisiaj niezwykle poważnie, patrząc na reakcję pani Jadzi. Dzień dobry.
3: Nieprawda. Halo?
4: Halo?
0: Kogo witamy? Cześć.
4: Cześć, Kamil z tej strony.
0: Dzień dobry, Kamilu.
2: Dzień dobry.
0: No próbuj, dwa pytania możesz zadać, doprecyzowujące twoją odpowiedź.
4: Czy jest to może element, przez który przebiega woda lub płyn chłodniczy?
3: Na razie nie przebiega, ale żeby dobrze pracowało, to musi przebiegać.
4: Czy jest to może chłodnica samochodowa?
2: Brawo!
0: Brawo! Tak jest! Niesamowita sprawa!
2: Jak komuś zginęła chłodnica, to jest w studio.
0: Dokładnie. Pawełek jeszcze ma.
4: Dobrze, że lato jest. Dobrze, że lato przychodzi, to przynajmniej od razu się nie zagotuje.
0: No, dokładnie. Pawełek jeszcze ma w domu 8 katalizatorów, ale nie pytajmy dlaczego. Pawełku, w ciągu ostatnich kilku minut, gdy słuchaliśmy muzyki, oddzwoniłem większość polskich szpitali z pytaniem, czy znają przypadek pacjenta, który włożył sobie chłodnicę samochodową w ryj.
1: I co? Jak?
0: No i Pawełku, gratulacje, jesteś pierwszy.
2: Brawo!
0: I powiedz, jakie to uczucie, pytam, żeby każdy, kto jest ciekawy, dostał odpowiedź, a nie musiał tego sprawdzać we własnym zakresie.
1: Czuję, że chyba muszę pojechać pilnie do mechanika.
0: Ja bym na twoim miejscu szpladował sobie głowicę.

0: Majesty Stygi, Bonnie M, Rasputin. Gramy na antenie Radia SK, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Tymczasem legendarny kaszel pani Jadzi odszedł razem z panią Jadzią z naszego studia, ale dostajemy od was sygnały, że kaszel i katar to aktualnie zmora Polaków, a wszystko przez sezon alergiczny. No i sprawdziliśmy dla was, co aktualnie nam najbardziej przeszkadza, jeśli chodzi o dobre samopoczucie. No najbardziej dają w gaz dąb, trawy i babka teraz w maju.
1: A mi najbardziej w moim samopoczuciu przeszkadzają nie te roślinki, tylko po prostu inni ludzie, no.
0: Ja myślę, Pawełku, że akurat jakbyś znalazł fajną babkę, twoje życie stałoby się bardziej uśmiechnięte, nie? Radio SK.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
7: I po reklamie.
8: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Na pewno dla nas nie wszystko jedno i absolutnie nie wszystko źle. Włączcie Radio SK i zapewnijcie sobie dostawę dobrego humoru także po godzinie 18, kiedy antenę przejmie Łukasz Zduńczyk i najlepsze hity na czasie. Dobry wieczór, dzień dobry, Łukaszu.
1: I najlepsze bilety będą, bo znowu mamy zaproszenia na koncert Maty na Narodowym.
2: A, ja Łukasz, ty kręcę. To szalony jesteś, naprawdę.
0: No, wszystko dla was. Bądźcie od 18 także ze SK-ą.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng, samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
8: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
9: I gdzie w tym wszystkim jest pan?
8: Tylko w TEB, liceum i technikum.
9: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
8: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
9: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
8: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
9: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
8: Nauka i fan. Zawsze razem.
10: TEB, liceum i technikum. Opole. Ulica Krakowska 45-47.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
17: To więcej niż jeden.

0: SC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, miej Eskę przy sobie. Apka Radio Eska. Radio Eska to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
6: Ostatni tak ciepły dzień w Opolu na środę. Synoptycy zapowiadają 24 stopnie, a na czwartek tylko 16 i deszcz czekają leśnicy, rolnicy i ogrodnicy. Zimni ogrodnicy to w przyszłym tygodniu. No to gorący nie będzie. Taka tradycja szara i z przelotnym deszczem.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Minęła 18, Agata Chruściak, zapraszam. Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z Radiem SK żona Pawła Kozaneckiego. Łódzki adwokat ma prawomocny wyrok 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary. Złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego.
8: Jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego to jest po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
7: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach jest określany jako adwokat od trumien na kółkach. Demi Moore czy Chloe Zhao wśród jurorów konkursu głównego 79. festiwalu w Cannes. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, wśród nich 1949 Pawła Pawlikowskiego. Filmowe święto zaczyna się za tydzień.
2: Eska Sport News.
7: Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrane z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Trwa zgrupowanie w Spale. Siatkarze przygotowują się do Ligi Narodów. Na miejscu jest już 20 zawodników.
2: Eska Opole News.
9: Dorota Sań, zderzenie osobówki z pociągiem towarowym na przejeździe w Opolu na ulicy Adama. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
10: 41-letnia kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
9: Mówiła Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Kopał i dusił swego ojca. Jest w tymczasowym areszcie. Jak ustalili policjanci, 33-latek z powiatu Neskiego wszczynał awantury, gdy był pijany. Usłyszał zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobą najbliższą oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu.
11: Imprezka.
12: Imprezka. I już 3 minuty po godzinie 18. Słuchajcie, już nam wystarczy. Już się dzisiaj napracowaliśmy, teraz sobie odpocznijmy. Oficjalnie odwołujemy ten wtorek, zaczynamy przyjemny wieczór z hitami na czasie. A do tych hitów na czasie, przypominam, dokładam podwójne zaproszenia na matę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i to się nazywa dobre granie. Na wieczór, aż Adi jest pod wrażeniem.
1: To mi się podoba.
0: No i my się dopiero rozkręcamy. Gramy hity na czasie na wtorkowy wieczór, 12 minut po godzinie 18. Tate McRae, prosto z filmu F1 za nami. Dla tych wszystkich, którzy teraz pędzą na późny obiad do domu, liczymy na to, że ten obiad jest już gotowy, słuchajcie. Dzisiaj była też matura z matematyki. Jeśli są z nami maturzyści, SK jest dobrym wyborem, bo z nami można się odstresować. I ja mam pytanie właśnie matematyczne do was na wieczór. Na co dzisiaj liczycie? Może na to właśnie, że ten gotowy obiad już tam na was w domu czeka. A może na to, że druga połówka dzisiaj dom posprzątała. Wejdziecie i nic nie będziecie musieli robić. A może liczycie na zaproszenie na jakieś jedzonko na mieście? Może jakieś sushi, pizza, coś w tym stylu? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Na co dzisiaj wieczorem liczycie? A ja gram dalej. Sydney Polak i PZ już teraz.

0: Letka w Radiu SK. Właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory w tym roku. To są hity na czasie 20 minut po godzinie 18. A wydajecie znać, na co dzisiaj liczycie, tak z okazji tej matury z matmy. Bartek?
1: Moja Ewelina właśnie gdzieś tam buszuje po sklepach ze swoją koleżanką z roboty i mam nadzieję, że zahaczy o kulinaria i coś dla mnie na wieczór również tutaj podrzuci dobrego.
0: Opłaca się czasem kobietę na zakupy z koleżanką wysłać, ale Bartek, to musisz jej to szybko zakomunikować, bo ja coś czuję, że to ona teraz od ciebie oczekuje, że ty ją powitasz jakąś kolacją, a najgorzej to by było, jakby ona wróciła do domu najedzona. To wtedy nawet w robieniu jedzenia by ci nie pomogła. Radio
2: SK. Reklama. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Polska pokochała Cherys Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
9: Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole. Lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
10: I po reklamie. SK.

0: Juste, Jack Style i John. To jest Radio SK, gramy hity na czasie, a wy liczycie, tylko już nie zadanie na maturze, liczycie na coś. Żaneta?
1: Ja liczę na to, że w końcu tak naprawdę popada deszcz, bo alergicy pozdrawiają i kichają i kaszlą, a ja czekam, aż puścicie jakiś fajny kawałek maty.
0: Żaneta, dwie dobre informacje. Po pierwsze, przez Polskę od zachodu przechodzą deszcze i prawdopodobnie do końca tygodnia prawie wszędzie może popadać, a druga dobra informacja jest taka, że mamy coś więcej niż kawałek maty. Mamy bilety na koncert maty na PGE Narodowym 15 maja i po godzinie 19 w tej sprawie zadzwonię do kogoś z was i te bilety wręczę. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: piękną. Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Eską nie ma ziewania wieczorem. Dobry imprezkowy numer, który dodaje energii, zwłaszcza o tej porze. Jazzy w Radiu Eska to są właśnie hity na czasie. I ważna porada na wieczór, warto śpiewać pod prysznicem, słuchajcie. To podobno ma bardzo dużo korzyści. Daje poczucie bezpieczeństwa, angażuje przeponę i dzięki temu oddychamy pełniej. Odwracamy uwagę od negatywnych myśli, więc jesteśmy bardziej odstresowani. I do tego akustyka łazienki wzmacnia głos, budując pewność siebie. No to słuchajcie, próbujmy. Jeśli druga połówka po tym naszym śpiewie nie przybiegnie do łazienki, nie spyta, czy coś się stało, to znaczy, że wychodzi nam to całkiem nieźle.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Gdy Iga wygrywa w Paryżu, gdy Robert strzela na wyjeździe, gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
6: SK Sport News w Radiu SK.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
11: To więcej niż jeden utwór.

0: najnowsze, nowe hity. Przez cały tydzień w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
2: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
1: A jaką to szkołę wybrałeś?
2: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
1: No tak, konkretne podejście.
3: To dobra opcja. A co z maturą?
2: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
3: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
1: W tym temacie jesteśmy zgodni.
4: TEB Liceum i Technikum. Opole, ulica Krakowska 45-47.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz idealnego auta do pracy, na weekendowy wypad albo na wakacje? Wypożyczalnia samochodów iCar Auto ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. W iCar Auto wynajmiesz auto na korzystnych warunkach. Mamy elastyczne terminy, brak ukrytych kosztów i konkurencyjne ceny. Nie czekaj, odwiedź nas na iCar-auto.pl i zarezerwuj swoje auto online już dziś. iCar Auto, Wawelno, Dąbrowska 11. iCar Auto, wynajem samochodów na każdą okazję. Z iCar, zawsze do celu.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
9: Opole na czasie.
10: Dorota Sań, opolski eksprezydent, szykuje się do trasy, by startuje już w sobotę, jak zawsze z Opola, jak zawsze z orkiestrami dętymi i pasażerami. Kto zdobył darmową wejściówkę, może ubiegać się o order, nie było to łatwe, i pojedzie do Raciborza. Ale muzycy zagrają też na przystankach w Opolu i w Kędzierzynie-Koźle. Też w weekend startuje sezon w amfiteatrze. Na ten start w piątek noc kabaretowa, a w sobotę zagra Phil z przyjaciółmi i to będzie koncert z okazji ich 20-lecia.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: SK zabiera Was na najlepsze koncerty tego sezonu. Tylko u nas możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Tego dnia raper zagra swoje największe hity w karierze, m.in. Juret de Mar, 100 dni do matury, Kiskam czy Papuga, no i wiele, wiele innych. Jeśli chcecie tam być, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie. Wystarczy, że udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie, a ja już za chwilę zadzwonię do kogoś z Was w tej sprawie i nie jest to ostatnia okazja, by w Radiu SK zgarnąć takie bilety, bo rozdajemy je przez cały tydzień. Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta, jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Siedlec, Sopotu, Uniejowa czy Ciechocinka. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych artystki, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na tym krążku jej tytułowy hit Błękit, będzie też Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Radia SK. W planach jest też wspólny numer z White'em 2115. Premiera tego hitu już w najbliższy piątek.
13: Imprezka.
14: Freska.
13: Freska.
14: Freska.
12: Słuchajcie, ja się domyślam, czemu Roxy Węgiel będzie grała aż tyle koncertów, prawie 60 w ciągu tego letniego sezonu. Bo ona jakiś czas temu w naszym studiu powiedziała, że teraz z mężem szykuje się do budowy domu. No to te 60 koncertów na pewno się przyda. Łukasz Zdończyk, witajcie. Ruszamy z hitami na czasie. No i zostańcie ze mną, bo za chwilę do kogoś z Was powędruje podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. No bo jak wiecie, najlepsza imprezka z Radiem SK, ale to nie będzie takie proste. Zamierzam zorganizować quiz wiedzy o Macie, o jego kawałkach.

0: Iban w Radiu SK. Gramy hity na czasie i załatwiamy najlepsze imprezki. Gabrysia razem ze mną. Cześć, Gabrysia.
1: Cześć.
0: Raczej powinienem cię przedstawić niedoszła młoda pani Matczakowa. Napisałaś na SK.pl w zgłoszeniu, że dyskografię Maty znasz lepiej niż własny PESEL.
1: No, całkiem jest mi to dobrze znane, także ale napisałaś można tak powiedzieć.
0: Nawet na polskim ci się ten tekst Maty przydał. Jak to było?
1: Tak, no w jakichś rozprawkach często lubiłam używać, czy to właśnie piosenki Maty, czy różnych innych raperów, zawsze przydatne.
0: Jakieś dzwoni papuga?
1: Na przykład.
0: Styl. Słuchaj, ale ty napisałaś, że znasz dyskografię Maty lepiej niż PESEL, to ja to sprawdzę. Znaczy nie będziesz recytowała swojego PESEL-u, ale tutaj mam 4 krótkie fragmenty kawałków Maty. Jeśli odgadniesz, to będzie fajna niespodzianka. Jesteś gotowa?
1: Jestem gotowa.
0: No skoro znasz Matę, to powinnaś sobie łatwo z tym poradzić. No to uwaga, kawałek numer 1.
2: Jak już to przesłuchałeś, weski gorącej 20, to już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej 20 jak ja.
0: Jaki tytuł? Co to za kawałek?
1: Kiskam.
0: Bardzo dobrze, no to lecimy z drugim.
2: Jadę na BMW, OG kurz z wodą, hulaj nogą, jedziemy po...
0: Po co jadą? Co to za kawałek?
1: Bombaj Safir.
0: No
1: Safir
0: oczywiście.
1: Się nazywa konkretnie.
0: Brawo, teraz trzeci kawałek, uwaga.
2: Shorty mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz nam.
0: Z Wojtkiem Szczęsnym w teledysku, co to za numer?
1: Lorette de Mar.
0: No oczywiście, no to uwaga, ostatni numer i zaraz niespodzianka twoja.
2: Że musi się udać.
0: Kto mówi, że musi się udać?
1: Papuga to jest tytuł.
0: Brawo, tak jest. Podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja jest twoje.
1: Boże, wspaniale, mega się cieszę, naprawdę.
0: Udało się. A kogo ze sobą zabierasz?
1: Mojego chłopaka, oczywiście.
0: Wow, to za chwilę się rozłączamy i od razu do niego dzwoń, żeby sobie szykował wolne 15 maja, bo oboje idziecie na Narodowy na Matę. Dobrej zabawy życzę.
1: Dziękuję pięknie, naprawdę.
0: Trzymaj się, Gabrysia, hej.
1: Dziękuję, pa, pa.
0: Radio SK. Gabrysia, czekaj, a lubisz gipsa?
1: Lubię.
0: A, no to dawaj radio głośniej, bo już teraz jego win wlatuje na antenę Eski. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć bilety na Matę na Narodowym, słuchajcie Eski w tym tygodniu, bo tych zaproszeń dużo dla was mamy. A teraz Gips, to jest Radio Eska i hity na czasie.

0: z nami nie zaśniecie przed kolacją. Tu jest bas tak dobry, że aż głowa na zagłówku w samochodzie podskakuje. Justin Bieber i Nicki Minaj. To są właśnie wieczorne hity na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem wielkie gratulacje. Mamy nowego rekordzistę systemu kaucyjnego w Polsce. Mieszkaniec Krakowa, pracownik klubu nocnego. Zbierał butelki przez 2 miesiące i w końcu pojechał do butelkomatu z 30 workami. Wrzucał przez kilka godzin i udało mu się uzbierać łącznie 4683 opakowania, co dało 2300 zł. Słuchajcie, niewiele o tym panu wiemy, ale skoro trzymał tyle butelek przez 2 miesiące u siebie w domu, to prawdopodobnie jest singlem i już nie mieszka z rodzicami.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
18: I po reklamie.

0: Nowości ekspresowo wskakują na playlistę Radia SK i to jedna z nich, Oskar Metka i wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was dzisiaj pytam, na co dzisiaj liczycie? Piotrek?
1: Liczę na to, że 15 wydarzy się coś, że nie będę musiał iść na imieniny do mojej ukochanej teściowej Zofii.
0: Spokojnie, Piotrek, jakbyś musiał organizować te imieniny, to by było gorzej. A tak to, jak zjesz obiad, potem tort dołożysz, to nawet cię teściowa nie zdąży zdenerwować. Wy też dawajcie znać głosówkami, tak jak Piotrek, na co dzisiaj liczycie. A ja gram Dawida z Kaśką.

I tak się właśnie fajnie odpoczywa z wieczornymi hitami na czasie na antenie Eski. Nowy Teddy Swims, a ja was pytam, na co dzisiaj wieczorem liczycie. Dominik pisze, że on to liczy na to, że tym razem narzeczona nie wróci wcześniej z pracy, bo właśnie włącza konsolę i planuje sobie trochę pograć. A może ona by chciała z tobą trochę pograć, Dominik? Za chwilę gramy hit na czasie dla wszystkich, którzy teraz odpoczywają. I dla tych w pracy będzie m.in. imprezkowy Kungs na antenie Eski.

0: autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No self kręca. Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes.
10: James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
17: Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole. Lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
20: Opole na czasie.
21: Michał Przybyła. Wielkie sportowe emocje przed nami związane z Ligą Mistrzów. Arsenal na własnym boisku w rewanżowym półfinale podejmie Atletico Madryt. A taki mecz, wiadomo, najlepiej obejrzeć na dużym ekranie i w gronie innych kibiców. I możecie to zrobić na jednej z sal kinowych opolskich Heliosów. Pierwszy gwizdek o 21:00. A ja jeszcze tylko przypomnę, że pierwszy mecz zakończył się wynikiem 1-1. Szykuje się zatem zacięte spotkanie.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
22: Muzyką się żyje.
23: Oni ciągle tutaj są, na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan. Ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli Disneraka, który w ostatnich tygodniach poruszył cały polski internet. A to po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać już ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie do naszego kraju w wakacje. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa imprezka, która startuje już 8 lipca w Sławie. To jest województwo lubuskie. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu Rapstacja pojawi się no sama śmietanka też polskiego rapu. Między innymi PZ, White, BDOS 2115, Oki, Abson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kazbałagane czy Fukaj. Jeszcze wielu innych. I wy też tam możecie być, razem z Radiem SK, bo my was zabieramy na Rapstację. Warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. A ja was zapytałem, na co wieczorem liczycie, no i Bartek mówi, że się wkurzył na żonę i życzy jej, liczy na to, że wieczorem będzie miała ciepłą poduszkę, jak się będzie kładła spać. Uuu, to surowa kara. Gorsza by była tylko ciepłe siedzenie w toalecie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Jonathan Pezet i Liwka w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie, a na dobry wieczór dorzucamy mocno imprezkową nowość.
1: Zaczynają się w SC.
0: My się na nowościach znamy, wiecie o tym doskonale, że jak SK coś zagra, to będzie to hitem. I teraz brytyjskie duo przejmuje naszą antenę. Producent DOD i piosenkarka Hailey May, która nie tylko śpiewa, ale też pisze teksty i kiedyś pisała m.in. dla Davida Getty. Mają dla nas numer, który moim zdaniem idealnie pasuje do wieczornego biegania po parku. W samochodzie też się sprawdzi, bo to jest naprawdę dobre tempo. DOD i Hailey May, Closure, już teraz.

0: Kanapa w salonie, brzuch do góry, dresy zamiast jeansów. No i tak sobie odpoczywamy wieczorową porą z hitami na czasie. Bausa, to są właśnie takie hity na czasie. A ja was wcześniej zapytałem, na co dzisiaj wieczorem liczycie. Diana w tej sprawie.
1: Ja liczę na bilety na koncert Maty. A jeśli się dzisiaj nie uda, no to może niech chociaż dzieci pójdą wcześniej spać. Pozdrawiam was.
0: O, coś czuję, że tu jest jakiś ukryty przekaz do męża Diany. Ja mam nadzieję, że on to dobrze odczytał i że za chwilę się weźmie za usypianie dzieci. Dobrego wieczoru wam życzę w takim razie. Jeśli chodzi o bilety na Matę, to faktycznie gabrysi już dzisiaj rozdałem, ale spokojnie. Będzie można je zgarnąć. Podwójne zaproszenia na koncert Maty na Narodowym 15 maja. Jeszcze jutro, pojutrze i popojutrze. Dużo tych biletów dla was mamy. Zgłoszenia darmowe na sk.pl. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze bilety na koncert światowej gwiazdy.
2: Autopromocja.
3: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tam tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
5: Reklama. 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

Ten numer wieczorem brzmi jeszcze lepiej. Robi fajny klimat, można przy niej odpocząć. Amy McDonald z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja mam bardzo ważną wiadomość dla wszystkich właścicieli psów. Jeśli zdarza wam się czasami mówić do swojego psa, a ja doskonale wiem, że wam się zdarza, każdy właściciel psa mówi do swojego psa, to jest dobra oznaka. Psychologowie mówią, że to jest normalne. To dobrze o nas świadczy, wbrew pozorom. Bo uwaga, osoby, które mówią do psa, przejawiają głęboką wrażliwość, dojrzałość emocjonalną i kreatywność. Co więcej, takie osoby są obdarzone takimi cechami jak ugodowe, otwarte i potrafią budować głębokie więzi. Ja mam nadzieję, że moja sąsiadka teraz słucha radia, bo jak mnie ostatnio przyłapała na rozmowie z psem, to nie wyglądała, jakby chciała budować ze mną głęboką więź.

I tak właśnie będą brzmiały wakacyjne wieczory. Kuba i Kuba w Radiu SK. Lato nie stygnie. Lato się dopiero zbliża i mam kolejną oznakę. Piłkarska Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Dzisiaj poznamy pierwszego finalistę. O 21:00, czyli dokładnie za 5 minut drugi mecz półfinału Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu było 1-1, także będą emocje. Jutro z kolei Bayern kontra PSG. PSG ma jedną bramkę przewagi.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
9: Opole na czasie.
10: Do piątku coraz bliżej, a jeśli nie macie jeszcze planów, to już spieszę Wam z pomocą. Możecie na przykład wybrać się do Uzbekistanu, nie ruszając się z Opola. To za sprawą podróżników, którzy przejechali ten kraj wzdłuż i wszerz i opowiedzą Wam o regionalnej kuchni, zwyczajach czy kulturze. Spotkanie rozpocznie się o 18 w MBP przy Książąt Opolskich. Tego samego dnia w NCPP odbędzie się Polska Noc Kabaretowa i śmiechu będzie co niemiara, bo na scenie zobaczymy m.in. K2, Smile czy kabaret skeczów męczących.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to naróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć. To, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem

0: Janek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku. No i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać

0: amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociaż były nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz. SK Opole News.
5: Dorota Sań, bramki na opolskim odcinku autostrady A4 pozostają jeszcze rok, mimo że nie działają od prawie 3 lat. Drogowcy je zlikwidują, ale najpierw trzeba taką operację zaprojektować, bo chodzi nie tylko o same bramki, ale i przygotowanie jezdni. Na Opolszczyźnie trzeba zlikwidować 7 stacji poboru opłat.
6: Kolejno na węźle Brzeg, na węźle Opole Zachód, węźle Opole Południe oraz na węźle Krapkowice, Kędzierzyn, Koźle i Strzelce Opolskie. Wykonawca będzie miał 12 miesięcy na przygotowanie projektu i realizację.
5: Mówiła Agata Andruszewska z Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ile będzie kosztować ta operacja, tego na razie drogowcy nie zdradzają. Przetarg potrwa do 27 maja. Most w Głuchołazach prawie gotowy. Budowlańcy demontują już deskowanie i rusztowanie. W kolejnym etapie zrobią nawierzchnię, chodniki i odwodnienie. Kierowcy wjadą na przeprawę w drugiej połowie roku. Most ma sobie poradzić z powodzią większą niż w 2024 roku. Waży 2000 ton i ma wytrzymać uderzenie z siłą 100 ton.
1: SK Opole.

0: Duże zagrożenie pożarowe w opolskich lasach. Leśnicy biją na alarm, m.in. nasz dzisiejszy gość Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole w rozmowie z naszym reporterem Ziemowitem Słodkowskim wyjaśnia, że do tragedii może doprowadzić nawet mała iskra z niedopałka papierosa.
1: Ostatnie pożary na Opolszczyźnie. Jakie są tutaj główne przyczyny? Czy to są czynniki naturalne, susze, a może winien jest człowiek?
2: Jeżeli chodzi o pożary lasów, zazwyczaj winny jest człowiek i to w taki sposób świadomy lub nieświadomy. Świadomy, czyli to są podpalenia, czyli ktoś celowo idzie i podpala las czy jakieś nieużytki. Takie sytuacje się zdarzały, chociażby w zeszłym roku w okolicach Kędzierzyna, ale taka osoba została złapana. No tutaj naprawdę trudno się ukryć i te służby w takich zakresach działają. Natomiast reszta to są nieumyślne podpalenia, czyli raczej to będzie taki niedogaszony papieros, pozostawiony grill lub inne sytuacje, jakieś tam uszkodzenia sprzętów, samochodów, pojazdów, gdzie te iskry mogą się wydobywać. No i takich pożarów z winy człowieka na Opolszczyźnie już w tym roku 11 za nami. To jest 11 pożarów lasów, tak? Bo nie mówimy tutaj o nieużytkach innych terenach takich poza lasem, więc to już jest dużo. Jest też bardzo sucho i niestety, choć cieszymy się, że jest słonecznie, coraz cieplej, z punktu widzenia leśników i też rolników, no jest źle, jeżeli chodzi o ilość opadów, o tą suszę atmosferyczną, która już jest, czy susza glebowa. I w momencie, kiedy mamy sucho, słonecznie, gorąco, jeszcze jakiś lekki wiaterek do tego dorzucimy, to naprawdę, i tutaj to podkreślam, wystarczy iskra z tego niedogaszonego papierosa, żeby rozpoczął się pożar lasu. To jest tak, że zostawiamy, nie dogasimy, pójdziemy i dopiero po 15, 20, czasami 30 minutach ten pożar wybucha. No i w przypadku lasów są to najczęściej pożary ścioły, czyli po prostu na samym dnie lasu płonie taka sucha trawa. Te pożary są najczęstsze i gorzej jest zdecydowanie, kiedy płonie cały las, kiedy chociażby zapłonęłyby młodniki, czy pożary całego drzewostanu. Są to już katastrofalne pożary, które ciężko ugasić. Więc te pożary ściółki leśnej są w miarę łatwe do ugaszenia, ale też skąd my wiemy, że w ogóle są takie pożary? I tutaj to jest 700 dostrzegalni takich wież pożarowych, takich dostrzegalni, z których możemy obserwować las od kwietnia do końca września, a czasami nawet i dłużej, jeżeli jest sucho. Na tych wieżach siedzą albo obserwatorzy, albo też obsługują obserwatorzy kilka wież. Jeżeli są to tereny poza miastem, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, to tam już korzystamy z kamer, z oprogramowaniem ze sztuczną inteligencją. No i po prostu oprogramowanie wykrywa pożary. No jeden operator obsługuje kilka kamer, natomiast w okolicy Opola to są jednak ludzie, dlatego że ludzie są na tych dostrzeganiach w stanie lepiej rozpoznawać zagrożenie, że to nie jest kurz wydobywany gdzieś na drodze, czy ktoś rozpalił ognisko czy grilla na swojej działce niedaleko lasu, więc tutaj akurat ludzie są jeszcze lepsi, ale nie wiem, jak to długo potrwa. Pożar jest szybko wykrywany i mamy też leśną bazę lotniczą na Opolszczyźnie, w polskiej Nowej Wsi. Tam stoi śmigłowiec i dromader, taki płatowiec. Samolot, który jest w stanie zabrać z sobą dużo wody. No i najdalej na Opolszczyźnie to jest kilkanaście minut i on już w najdalsze zakątki Opolszczyzny to jest kilkanaście minut, żeby dolać chociażby za Olesno. No i tą wodę zrzucić. Widzimy dym, wysyłamy samoloty, nie liczymy tutaj się z kosztami, ponieważ to, że szybko zostanie wysłany samolot, pożar ugaszony, daje to nam efekty. Pomimo tego, że jesteśmy jako kraj na trzecim stopniu palności w Unii Europejskiej, czy generalnie w Europie, zaraz po Portugalii i Hiszpanii, jesteśmy na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o ilość pożarów lasów. Natomiast ta powierzchnia już pożarów jest bardzo mała, bo szybko są gaszone, szybko są wykrywane, no ale to kosztuje. Kosztuje to setki milionów złotych rocznie, które są pozyskiwane m.in. ze sprzedaży drewna. Drewna, z którego każdy z nas też korzysta.
1: Czyli ten niedogaszony niedopałek papierosa to nie jest mit. Faktycznie trzeba uważać na to, żeby nie spowodować jakiegoś pożaru.
2: Jeżeli chodzi o mit, można powiedzieć, że butelka może być mitem. Nie śmiecimy, nie zostawiamy tych butelek, natomiast tych pożarów od butelki tutaj z wieloma strażakami rozmawiałem. nie widzieli, nie słyszeli, żeby był taki, natomiast niedopałek jest najczęstszą przyczyną pożarów. Jedziemy samochodem, wyrzucamy przez okno, znaczy nie robimy tego, ale są osoby, które to robią, niestety, więc tego robić nie wolno. Tak samo w lesie, to już kwestia interpretacji prawnej, ale nawet na tej utwardzonej drodze zagaśmy. Są też osoby, które w ogóle mają, pomimo tego, że są palaczami, w lesie tych niedopałków nie zostawiają, zabierają ze sobą do jakiegoś słoiczka i dopiero w domu wyrzucają, więc wielkie brawa dla nich, nie potrafią pozbyć się nałogu, natomiast dbają o las. No i takich ludzi mamy bardzo dużo, natomiast no, tutaj świadomość przed nami musi być wysoka. Jeżeli pojawia się dużo ludzi w lesie, to ryzyko wzrasta, bo to najczęściej ludzie wywołują te pożary, ale w drugą też stronę najczęściej to czasami nawet zwierzę nie widać jeszcze z tej dostrzegalni pożarowej dymu, a już ludzie spacerowicze dzwonią, że w takim miejscu w lesie jest pożar, więc za to chciałbym też podziękować i zachęcić do tego. Widzisz pożar, jakikolwiek, alarmuj. Nie ma co czekać, że ktoś inny zgłosi. Śmiało zadzwonić na 112, to naprawdę nie boli, poinformować w jakiejś lokalizacji. No i to może dać dodatkowe kilkanaście minut, że po prostu szybciej służby mogą przyjechać i pożar ugasić.
1: Czy zwykły tutaj obywatel może w jakiś sposób zareagować, pomóc, poza oczywiście zgłoszeniem tego jak najpilniej?
2: W przypadku pożarów lasu obywatel powinien, taki przeciętny, oddalić od tego miejsca w sposób bezpieczny. Pożar lasu jest bardzo dużym zagrożeniem dla życia. Bywają nieobliczalne, kierunek wiatru się może zmienić. Tutaj musimy się oddalić od tego miejsca pożarów, jakieś bezpieczne miejsce, ewentualnie na jakiejś drodze, żeby możliwe, żeby jeszcze być i wskazać, jeżeli jakieś służby by jechały, w którą stronę się udać. Natomiast samo to, że zadzwonimy, podamy lokalizację, już jest tą pomocą, także wystarczy czasami tylko zadzwonić, a służby już będą odpowiednio działać.
1: A jakie jest ryzyko, że ten ogień rozprzestrzeni się na tereny zabudowane albo na przykład dym dotrze na drogę i utrudni widoczność kierowcy?
2: Jeżeli chodzi o takie wielkie pożary lasów, jakie możemy spotkać na południu Europy, one w Polsce się po prostu nie zdarzają, są szybko gaszone. Natomiast takie sytuacje były, chociażby w 1992 roku, kilka wielkich pożarów, było bardzo sucho. Niestety rok 2026 jest suchy, więc trzymajmy kciuki, żeby chociaż popadało, no bo jeżeli będzie skrajne, takie katastrofalne zagrożenie pożarowe, jeżeli będą lasy przesuszone, jest możliwość wystąpienia wielkich pożarów, natomiast no, tutaj cała ta baza lotnicza rozmieszczona równomiernie po Polsce, jeżeli są chociażby duże pożary, tak jak w ostatnich lasach, w parkach narodowych, no to po prostu to jest dysponowane kilkanaście samolotów, które tą wodę zrzucają, strażacy też działają, oni w terenach leśnych są wyszkoleni, też kontrolują nas, nasze drogi, nasze punkty czerpania wody, no możemy spać spokojnie, strażaków mamy dobrze przeszkolonych, lasy patrolują, wykrywają pożary, ale też przypominam, to po prostu kosztuje, ta prewencja kosztuje, to są setki milionów złotych w lasach, to są chyba już zdecydowanie większe kwoty, jeżeli chodzi o straże pożarne, ale dzięki temu, kiedy dochodzi do jakichś pożarów, one są szybko po prostu gaszone.
1: W takim razie ile musi trwać taka susza, żeby zwiększyć znacząco to ryzyko dużego pożaru?
2: Zagrożenie pożarowe już jest duże, to nie trzeba oczekiwać wielu gorących dni, no ale jeżeli przyjdzie sezon letni, kiedy jest bardzo gorąco, upalnie, dochodzić może do takiego wręcz katastrofalnego zagrożenia, że jest tak sucho, że ta palność jest jeszcze większa. Teraz zagrożenie na płaszczyźnie jest średnie, w innych regionach już duże. Znaczy po prostu to najwyższe jest ten trzeci stopień zagrożenia. No po prostu, kiedy dochodzi do takiego katastrofalnego zagrożenia, może dojść do sytuacji, że zostanie chociażby wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu. Natomiast robimy to przynajmniej na płaszczyźnie w ostateczności, dlatego że ludzie, którzy przebywają w terenach leśnych, to właśnie to są te pierwsze osoby, które alarmują, że coś się dzieje, że coś się pali, więc to są nasi sprzymierzeńcy w walce z ogniem.
1: Może to jest takie trochę pytanie laika, ale czy są gatunki drzew bardziej odporne na tę suszę od innych?
2: Mogłoby się wydawać, że sosna jest takim gatunkiem, który wyrośnie nawet na piasku, na wydmie, nad morzem, ale jeżeli ona wyrasta z nasionka, czy jest posadzona w sytuacji, kiedy ma dostęp do dużej ilości wody i ta woda spada, bo mamy suszę albo atmosferyczną, później już glebową, później hydrologiczną, później już hydrogeologiczną. No to jak mamy tą suszę glebową czy hydrologiczną, no to już tutaj w przypadku suszy glebowej drzewa, które 80-100 lat temu wyrastały w warunkach dostępności wody, one nie mają systemu korzeniowego, który jest plastyczny na starość, one nie są w stanie sięgnąć głębiej po tą wodę. Zresztą też każdy gatunek jest do pewnego poziomu, ma tą zdolność sięgania korzeniami, natomiast jeżeli w mniejszej ilości drzewa wyrastają, będą niższe, bo jest sucho, nie ma dostępu do wody i wyrastają w takich skrajnych warunkach, one przetrwają. Natomiast jeżeli te warunki się zmieniają, one się zmieniły od kilkudziesięciu lat, bo mówimy tutaj o takiej permanentnej suszy, która trwa już, śmiało można powiedzieć, 20 lat, no to te ekosystemy się zmieniają, różne gatunki drzew cierpią i raczej dotyka to tych starszych drzew, ale to też jest taka sytuacja, że kiedy mamy osłabione drzewa ze względu na brak wody, no to jeszcze wchodzą różne szkodniki, takie jak jemioła, jest cieplej, też jemiołuszki, kwiczoły, które w większych ilościach zimują w Polsce, które te białe kuleczki zjadają. Jest ciepło zimą, no to jeszcze więcej ich rozsiewają. Jemioła się czuje dobrze, bo jest cieplej niż w poprzednich dekadach. Jemioła z takim otwartym, można powiedzieć, kranikiem. Naturalnie sosny zamykają swoje aparaty szparkowe w tych igłach i jak jest bardzo gorąco, żeby nie tracić wody, a jemioła tego mechanizmu nie ma, ta woda dalej w pewien sposób jest wyparowywana. Woda, której nie ma, więc drzewa są osłabione. No do tego jeszcze przyjdzie chociażby kornik ostrozemny, on w koronach, w tych gałęziach sobie lubi zrobić dziurkę i co najgorsze, to nie tylko ten kornik, bo on jeszcze na swoim grzbiecie przyniesie chociażby jakieś gatunki grzybów, które powodują chociażby wierzchołkowe zamieranie sosen, no dlatego, że te organizmy są osłabione. No i przed nami trudny czas dla w ogóle sosny na polskich nizinach. To jest problem, przed którymi to nie jest tak, że to dotyczy wybranych regionów. Generalnie sosny na nizinach w Polsce. Przed nami taka zmiana, zamieranie tych sosen. Dostajemy informację, że pod Warszawą dzieje się źle, czy tak jakby tutaj, czy na Opolszczyźnie, czy na Śląsku. Jeżeli będzie woda, ten proces będzie trwać dłużej, ale mamy do czynienia z zamieraniem drzewostanów sosnowych, natomiast tutaj też bym się nie martwił, także zostanie nam pustynia, Sahara, po prostu tam, gdzie są ubogie siedliska i można tylko posadzić sosnę, to ta nowo posadzona lub obsiana sosna, no ona wyrośnie i będzie dostosowana do tych warunków, które się zmieniły, a tam, gdzie jest trochę żyźniejsze siedlisko, no to posadzimy fajnie, z tego się bardzo cieszę, no więcej gatunków liściastych.
1: To jeszcze na koniec zapytam o mieszkańców lasu, czy zwierzęta podczas pożaru mają szansę uciec, albo czy są takie gatunki może, które lepiej sobie radzą w takich sytuacjach?
2: Kiedy wyobrażamy sobie pożar lasu, można przypomnieć sobie jakieś bajki, gdzie uciekają jelenie, łosie, tak, to co duże, co biega, co lata, ucieka z tego lasu. Natomiast spora część organizmów nie jest w stanie tak szybko się przemieszczać i ogień przesuwający się, chociażby ogień tutaj, pożar ściółki, który się przemieszcza szybko, no powoduje, że wszystkie organizmy, które tam żyją, są zabijane. Tutaj i też jeszcze w warstwie glebowej, tej najbliższej, Te wszystkie najmniejsze organizmy po prostu giną ze względu na zbyt wysoką temperaturę.
0: Z Jackiem Boczarem z Nadleśnictwa Opola rozmawiał Ziemowicz Słodkowski. Jest szansa, że w przyszłym tygodniu trochę popada i oby choć trochę sytuacja w lasach się poprawiła.
3: SK Opole News.
0: Dorota Sań, tysiące wolno żyjących kotów w Opolu, nie da się ich policzyć, ale można im pomóc, tylko trzeba pamiętać, by dokarmiać je regularnie i to przez cały rok. Koty szybko przyzwyczajają się do miejsca i pory karmienia. O tym, jak im pomagać, opowie nasz gość Magda Stepańska z Fundacji Fioletowy Pies.
3: SK Opole.
4: przede wszystkim nie ignorować go, bo troszeczkę tak w naszym społeczeństwie pokutuje takie przekonanie, że koty sobie radzą na wolności, że żyją bardziej obok człowieka, właściwie bez niego, że no po prostu są w stanie w ten sposób przetrwać, a nic bardziej mylnego. Koty, nawet takie, które nie są dobrze socjalizowane z człowiekiem, czyli tak zwane wolno żyjące, same bez naszej pomocy sobie nie poradzą, więc jest no właściwie szereg działań, które możemy zrobić, żeby im to życie na wolności ułatwić. No przede wszystkim, szczególnie zimą, zapewnić im jakieś ciepłe miejsce, w którym mogą się schronić. To może być na przykład styropianowa bądź drewniana ocieplana budka, ustawiona w jakimś takim w miarę bezpiecznym, osłoniętym miejscu. To może być jak najbardziej otworzenie okienka piwnicznego, garażu czy jakiejś komórki, gdzie po prostu jest suche, osłonięte od wiatru, od zimna miejsce. Dokarmianie kotów to jest bardzo ważna kwestia, szczególnie na przykład ogródkach działkowych, ponieważ w sezonie wiosenno-letnim, kiedy tam jest dużo ludzi, zawsze jakieś resztki jedzenia są zostawiane, bądź wręcz właśnie ludzie specjalnie koty dokarmiają, to w okresie jesienno-zimowym te koty tam zostają takie zapomniane. No i przyzwyczajone do tego właśnie łatwego dostępu do pokarmu latem, zimą wręcz głodują, więc jeżeli decydujemy się też na to dokarmianie, no to trzeba pamiętać, żeby to robić jednak cały rok, w miarę o stałych porach, bo koty się bardzo szybko do tego przyzwyczajają i naprawdę wygląda to, jakby miały swoje własne zegarki i stawiają się w miejscu dokarmiania zawsze o tej samej porze. Ale też dokarmianie nie może być bez kastracji tych zwierząt, ponieważ brak kastracji i sterylizacji skutkuje niekontrolowanym rozmnażaniem się kotów i to do tego też nie można absolutnie dopuścić, bo tych kotów i tak jest za dużo i wszystkie działania takich fundacji jak nasza czy innych stowarzyszeń i schronisk dążą do tego, żeby ograniczać liczbę bezdomnych i wolno żyjących kotów.
5: A czy są takie organizacje czy osoby, które właśnie regularnie nawet zimą przychodzą i dokarmiają chociażby te koty na ogródkach działkowych? Jak to wygląda?
4: Są takie osoby, choć jest ich naprawdę garstka. Ale jeżeli ktoś no, naprawdę angażuje się w to, to niezależnie od pogody, czy jest mróz trzaskający, czy deszcz, czy śnieg, to dzień w dzień chodzą zanieść to jedzenie, upewnić się, że koty mają suche miejsce, gdzie mogą właśnie się schronić, no i przede wszystkim najeść ciepłym posiłkiem, szczególnie właśnie zimą.
5: To wtedy te osoby gdzie mają się zgłosić? Jakby chciał tak regularnie może chodzić, pomagać, czy to właśnie w ogóle trzeba gdzieś się zgłaszać, czy raczej właśnie robić to na własną rękę?
4: Wygląda to tak, że najczęściej te osoby niestety są takie zostawione same sobie. My jako fundacja staramy się je wspierać, ale no też niestety mamy jakieś tam swoje ograniczone środki. Każda gmina i co za tym idzie każde miasto co roku, mniej więcej właśnie o tej porze, uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i w ramach tego programu musi również przeznaczyć środki na opiekę nad zwierzętami, nad kotami wolnożyjącymi i bezdomnymi i środki na ich kastrację. W związku z tym już niedługo właśnie w Opolu, no i w innych gminach ruszy program takich darmowych kastracji, więc to jest ten właśnie bardzo ważny aspekt. Będzie można się zgłaszać do organizacji, które zajmują się właśnie pomocą zwierzętom, żeby uzyskać upoważnienie na takie zabiegi. No i tak jak mówię, w miarę naszych możliwości my również wspieramy karmicieli karmą, środkami na przykład na odrobaczenie lub na inne pasożyty zewnętrzne, żeby te koty również zadbać w ten sposób, bo no, oprócz właśnie dokarmiania, oprócz kastracji, bardzo istotne jest dbanie również o ich zdrowie. Kiedy po takim kocie bezdomnym, wolno żyjącym widać, że jest chory, to znaczy, że jego choroba jest już dosyć zaawansowana, bo koty za wszelką cenę jednak ukrywają stan swojej choroby, swojego złego samopoczucia, bo tak nakazuje im po prostu instynkt przetrwania.
5: Taka przeciętna osoba nie jest w stanie odróżnić tego, czy kot jest wykastrowany, czy też nie. Ona wtedy powinna, nie wiem, wyłapać je na własną rękę, czy gdzieś zgłosić.
4: Zgłosić właśnie nam bądź innym organizacjom. Koty na przykład w Opolu są oznaczane poprzez nacięcie ucha i to jest właśnie taki znak, który pozwala odróżnić kota wykastrowanego od tego, który nie jest wykastrowany. Oczywiście takich kotów, które nie są socjalizowane z człowiekiem, tak w dużym cudzysłowie mówiąc, są dzikie, nie da się tak po prostu złapać, podejść, wziąć pod pachę i zanieść do weterynarza. Więc my na przykład służymy takimi tak zwanymi klatkami łapkami, które w sposób humanitarny, szybki, można do nich po prostu kota złapać, przetransportować do weterynarza. Tam on jest oczywiście poddawany kastracji, badany, oglądany z każdej strony, żeby przy okazji też tego znieczulenia upewnić się, w jakiej jest kondycji. No i kiedy kot już wydobrzeje, no to może wrócić w miejsce swojego bytowania. To jest też bardzo ważne, żeby koty wracały w to samo miejsce, o ile jest to miejsce bezpieczne. Warto dodać, że czasami, kiedy taki kot jest złapany, okazuje się, że on jest kotem oswojonym, który bardzo dobrze funkcjonuje u boku człowieka. Natomiast no, na wolności nie da się czasami tego stwierdzić, bo koty są w takim trybie przetrwania, w dużym stresie i czasami po prostu boją się podchodzić do ludzi. A po złapaniu okazuje się, że one są no, jakimiś zagubionymi domowymi kotami i one już na wolność wtedy nie wracają. Wtedy czy my, czy osoby prywatne staramy się znaleźć dla nich nowe domy i przy okazji tego chciałabym gorąco zachęcić do adopcji kotów.
5: No właśnie, ludzie często zapominają o tym, że koty mają prawo żyć same sobie na wolności. Czy tak jest, czy już to się zmieniło?
4: To się zmienia, to znaczy właśnie pokutuje takie przekonanie, że koty muszą sobie pobiegać na wolności, po dworze. I to przekonanie dotyczy również kotów właścicielskich. Natomiast bardzo dużo w przestrzeni publicznej ostatnio mówi się o tym, że koty mordują ogromną ilość zwierząt dzikich, ptaków, gryzoni, również jaszczurek na przykład. Często są to zwierzęta, które są pod ochroną i nie da się w żaden sposób kontrolować takiego kota. On po prostu biegając po dworze robi co chce i sieje po prostu spustoszenie w naturze. Drugą rzeczą jest to, że kot, który jest wypuszczany samopas, jest ogromnie narażony na bardzo dużo różnych niebezpieczeństw. Począwszy od oczywiście potrącenia przez samochód, to jeżeli ktoś używa argumentu, że on mieszka daleko od drogi i że to jest na przykład niemożliwe, no to znamy niestety takie przypadki, że koty przemierzały naprawdę duże odległości i mimo wszystko były narażone na potrącenie przez auto. Albo biły się z innymi kotami i takie bójki naprawdę potrafią być niebezpieczne i doprowadzić do bardzo poważnych obrażeń. Albo zostały zaatakowane przez psy. Niektóre koty po prostu się psów nie boją, a niektóre psy po prostu koty atakują i mają bardzo złe zamiary wobec nich. I no, można by tak naprawdę wymienić jeszcze bardzo długo te niebezpieczeństwa, więc ze względu na dobro własnego kota lepiej go nie wypuszczać na zewnątrz. No i wszystkie właśnie odpowiedzialne fundacje, stowarzyszenia, jeżeli oddają koty do adopcji, to warunkiem jest właśnie tej adopcji to, żeby kot był niewychodzący.
5: A jeżeli już właśnie spotkamy takiego kota, to powinniśmy reagować, dając mu właśnie tylko to jedzenie, jeżeli zauważymy, że już jest wykastrowany czy wysterylizowany, czy jednak pozwolić mu żyć w tym miejscu? Bo to jest taka rzecz, która może budzić pewien dylemat. Właśnie są mrozy, kot jest narażony na właśnie pewne rodzaju niebezpieczeństwo, tak jak pani powiedziała. Jak powinniśmy zareagować?
4: To jest taka no właściwie dyskusyjna sprawa i nie ma tutaj zero-jedynkowej odpowiedzi na to. Są koty, które urodziły się na wolności, nigdy nie miały bliskiej styczności z człowiekiem i dla nich każdy kontakt z człowiekiem jest ogromnym stresem. Zamknięcie ich w czterech ścianach również będzie ogromnym stresem. No tutaj dobrostan kota jest wtedy bardzo zaburzony i nie powinno się takich kotów zamykać w domach, w schroniskach, no bo jakby to nie jest dla nich szczęśliwe życie. Czasami to jest też proces, tego się nie da jakby też stwierdzić tylko patrząc na kota i tylko go dokarmiając, ale są koty, które na przykład rokują na oswojenie. To znaczy, że jeszcze długi czas na przykład będą, nie będzie się dało ich dotknąć, nie będą same przychodziły szukać kontaktu z człowiekiem, ale odnajdą się w warunkach domowych, jeżeli będą miały oczywiście spełnione różne kocie potrzeby, więc można powiedzieć, że warto próbować też takie koty oswajać i dać im bezpieczny dom na resztę ich życia. No i tak jak wspomniałam, są koty, które wylądowały gdzieś na ulicy, będąc wcześniej kotami domowymi, oswojonymi, żyjącymi wcześniej u boku człowieka i dopiero właśnie po ich złapaniu okazuje się, że one potrafią funkcjonować w domu i są wspaniałymi, przyjaznymi towarzyszami. Więc no, nie ma tutaj jakby jednoznacznej odpowiedzi, natomiast nad każdym kotem warto się jednak pochylić, ewentualnie właśnie zwrócić się do doświadczonych osób i poprosić też o pomoc. porady wtedy.
5: Jak im możemy pomóc, jeśli chodzi o te posiłki? Czy, nie wiem, wokół bloków wystawiać takie miski, czy jak to wygląda?
4: Przede wszystkim robić to tam, gdzie faktycznie koty bytują, bo wystawianie tak jakby profilaktyczne, bo nam się wydaje, że na przykład gdzieś żyją koty, no to nie jest dobrym pomysłem, no bo na tym mogą skorzystać na przykład szczury, jeżeli gdzieś są w okolicy, albo dzikie zwierzęta, jeżeli to nie jest jakieś tam ścisłe centrum, a nie powinno się jednak dopuszczać do takich sytuacji, więc jeżeli wiemy, że w danym miejscu bytuje kot, więc bądź więcej kotów, bo czasami potrafi być ich od kilku do kilkunastu w obrębie jednego miejsca, no to dobrze jednak sobie ustalić pory tego karmienia. Czyli iść z jedzeniem, nałożyć je, poczekać jednak, żeby zobaczyć i właśnie ile tych kotów przychodzi na jedzenie, ile tego jedzenia wykładać, żeby każdy kot miał szansę się najeść, a żeby jednak później tych resztek nie zostawało dużo. No bo zostawione takie jedzenie też no w zimie na przykład zamarza, w lecie się z kolei bardzo szybko psuje, to jest niehigieniczne, więc też nie powinno to mieć miejsca. No a też, tak jak wspominałam, koty bardzo się przyzwyczajają do tej pory karmienia i one się naprawdę bardzo szybko zaczną pokazywać o tych konkretnych porach, więc wyznaczenie sobie konkretnej pory dnia na to karmienie jest naprawdę dobrym pomysłem.
5: I co wtedy im podawać? No bo tutaj naprawdę też da się zauważyć, że niektórzy zostawiają resztki z obiadu, inni, nie wiem, dają mleko. Jak to wygląda, jeśli chodzi o taki właśnie ten zbilansowany dla nich posiłek? Co możemy im wystawić w tych miejscach, w których oni tego potrzebują?
4: Koty to są zwierzęta ściśle mięsożerne, więc absolutnie żadne resztki z obiadu, żaden chleb, żadne karmy ze zbożem w składzie nie są dla nich dobrym pokarmem. I owszem, kot się pewnie tym naje na chwilę, ale skutki zdrowotne dla niego takie długotrwałe będą znacznie gorsze. Mleko absolutnie też nie jest dobrym pokarmem dla kotów. Koty do picia powinny mieć tylko wodę i tutaj jakby też uczulam na to, żeby zimą wystawiać wodę do picia dla kotów, która no oczywiście w przymrozach może zamarznąć, ale są różne ciekawe patenty na to, żeby opóźnić przynajmniej to zamarzanie wody, albo dolewać jej przynajmniej ze dwa razy dziennie, tak żeby koty miały dostęp do niej. Natomiast jeśli chodzi o pokarm, najłatwiejszym sposobem jest zakup karmy, która jest po prostu wysokomięsna. Najlepiej jakby to była karma mokra, bo ona dodatkowo też właśnie nawadnia koty, ze względu na to, że jest pokarmem wilgotnym. Ale no, ponieważ większość karmicieli jest w stanie odwiedzić swoich podopiecznych właściwie raz dziennie, rzadko kiedy mają tą możliwość częściej, no to warto też zostawić suchą karmę, żeby koty miały do niej dostęp przez resztę dnia. Na co dzień takim kotom, które są zaopiekowane, czyli kotom domowym i tak dalej, zalecamy jednak, żeby karmić tylko mokrą karmą, bo to jest najzdrowszy dla nich sposób karmienia, ale no jeżeli nie ma wyjścia, to lepiej, żeby jednak ten kot wolnożyjący się najadł, niż głodował przez większość czasu. Warto pamiętać o tym, że te koty dokarmiane nie są pod naszą opieką non-stop. Nie widzimy na przykład, jak one się załatwiają, czy nie mają przypadkiem biegunek, czy nie boli ich brzuch i tak dalej. A właśnie produkty na przykład mleczne, czy właśnie produkty zbożowe mogą powodować różne niestrawności, co z kolei kota osłabia, co z kolei właśnie szczególnie zimą może być dla nich, może skutkować różnymi chorobami, osłabieniem, wyziębieniem, no a w konsekwencji nawet i niestety śmiercią.
5: Ilu takich karmicieli mamy w Opolu?
4: Niestety nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo na pewno nie wszystkich znamy. Na pewno karmiciele się zgłaszają nie tylko do naszej fundacji, ale też do innych fundacji i stowarzyszeń, które funkcjonują w mieście i wokół miasta. Ale no myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest ich kilkudziesięciu.
5: A kotów wolnożyjących?
4: Myślę, że nikt nie jest tego w stanie oszacować. Koty są takimi zwierzętami, które te właśnie wolnożyjące, są takimi zwierzętami, które unikają człowieka, nie pokazują się, nie dają się policzyć, więc nie chciałabym tutaj strzelać jakimiś liczbami, które będą nietrafione, natomiast skala problemu bezdomności kotów jest wciąż bardzo duża.
0: Naszym i waszym gościem była Magda Stefańska z Fundacji Fioletowy Pies. Na pomoc czeka też kilkadziesiąt kotów w opolskim schronisku na Torowej. Nie kupuj, adoptuj tak psa, jak i kota. Wolontariusze pokazują w swych mediach społecznościowych zwierzęta, które są już gotowe do adopcji.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.